Lego. Lego. Lego.

0: Super FM. Pogoda.
1: Piękne dni przed nami. Dzisiaj 22-23 stopnie. Jutro też dwójka z przodu się pojawi, a i w weekend ma być w okolicach 20. No to myślę, że jak na początek października, to jest bardzo dobrze.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
1: Dostałem jakiegoś maila z biura promocji Radia Super FM. A, właśnie, przypomnienie, żeby powiedzieć wam o targach nieruchomości i wyposażenia wnętrz. O tym będziemy mówić jeszcze przed godziną 6. Będzie dobra muzyka. Na przykład

Dzień dobry, tu Super FM. Alfabet sobie przypominaliśmy, bo grupa A, B, C i The Look of Love. 19 minut zostało do godziny 6. Cisza i spokój na ulicach Szczecina. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Mam nadzieję, że tak jest. Jeżeli są jakieś miejsca wyjątkowe, trudne, dzwońcie 9-1-2-4-5-5. No jak zawsze, polecam. Kawę idę zrobić. No bo jest tak wcześnie, no to myślę, że pierwsza kawa już się przyda, czarną. Ja piję taką czarną kawę, czarną bez niczego. Generalnie tylko czarna kawa, żadnych dodatków cukru, o zgrozo. Nie daj Boże cukru, żadnego cukru, nic. Tylko kawa. A jaką wy pijecie? Też możecie dawać znać. 9-1-2-4-5-5. Messenger Radia Super FM. Dajcie znać, jaka jest wasza ulubiona. Może otworzycie mi oczy na jakieś alternatywy.

0: kawa przydaje się o tak wczesnej porze. O tym mówimy po godzinie 5.30 w Radiu Super FM. Cześć, witajcie. Za 12 minut będzie godzina 6. Na 3 i 4 października, czyli w sobotę i w niedzielę, targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w naszym mieście w hotelu Courtyard by Marriott. Wstęp wolny, bezpłatny oczywiście. Hotel Courtyard by Marriott znajduje się w Posejdonie przy bramie portowej 1. Tam między innymi oferty deweloperów, wyposażenie i wnętrza, porady ekspertów, konsultacje z doradcami finansowymi. No wszystko, co musicie wiedzieć, po pierwsze, jeżeli chcecie urządzić, po drugie, jeżeli chcecie kupić mieszkanie albo dom. Także brama portowa 1 Courtyard by Marriott, sobota i niedziela, targi wnętrz, targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz. Musicie tam być, my też tam będziemy.
1: Nowość w Super FM.
2: Nowość.

Lambery i waniliowe przed godziną 6:00. Wiadomości przed nami. Ja nie wiem, czy wiadomości w Radiu Super FM będą waniliowe. Mam nadzieję, że będą dobre. Dobre będą na pewno wieści pogodowe, bo sporo stopni jak na początek października. Podobno mamy jesień. Rano czuć, że jest jesień, ale po południu to jest takie późne lato, moi drodzy. Wiadomości, prognoza pogody o godzinie 6:00 już za chwilę.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie, pasażerowie przejęli stery i wylądowali. Namioty na placach Madrytu. Hiszpanie protestują przeciwko drożyźnie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i Medyk.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne. I dzisiaj te dane są zabezpieczone.
1: Mówił minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
4: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
1: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie źródła, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Obezwładnili go członkowie załogi i pasażerowie. Wśród nich mieli być też inni policjanci, którzy przejęli stery i wylądowali. To relacje świadków, sprawdzają je służby. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
5: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
1: Samolotem podróżowało około 170 osób. Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
6: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
1: Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 70 lat. Rząd reaguje, wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Ważne wydarzenie dla polskiej mniejszości w Irlandii. Minęło właśnie 50 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Irlandią. Polacy są ważną częścią irlandzkiego społeczeństwa, podkreśla kierownik ambasady w Dublinie Artur Michalski. W Irlandii mieszka około 100 tysięcy Polaków, którzy zdaniem dyplomaty dobrze się zintegrowali. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
2: Super FM. Pogoda.
7: Nawet 25 stopni dzisiaj w Szczecinie, po południu teraz 14. Będzie słonecznie, ciepło i sucho.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
7: Brozu, Kacperczyk, Pitbull, Sophie Ellis, Baxter, Danny. Między innymi po godzinie 6:00 muzycznie. To jest poranny program w Radiu Super FM. Dzień dobry i życzę Wam miłego dnia.

14 minut po godzinie 6. Dzień dobry, witajcie. Ależ wczoraj jak grom z jasnego nieba uderzyła informacja o tym, że prokuratura rozliczy dawne działania Pogoni Szczecin. Opublikował taką informację w mediach społecznościowych właściciel klubu Alex Hadidagi. Jak podał w swoim oświadczeniu, przypomniał o swoich stanowczych deklaracjach z początku pracy w Szczecinie, opublikował wymowne zdjęcie byłych członków zarządu Pogoni, no i napisał, że jedną z pierwszych obietnic złożonych kibicom Pogoni była prosta rzecz: jeśli ktokolwiek okradł ten klub, oszukał go, celowo działał na szkodę tej organizacji albo dopuścił się czynów zabronionych, to skorzystamy, to cytat za Alexem Hadidagim, skorzystamy ze wszystkich dostępnych środków prawnych i karnych. Dotrzymaliśmy tej obietnicy, napisał Alex Hadidagi i ujawnił, że prokuratura będzie rozliczać te dawne działania Pogoni Szczecin. Jakie są wnioski w tej sprawie? Chyba jeszcze nie ma żadnych, na te wnioski będziemy musieli poczekać. To w kontekście oczywiście wielomilionowych długów, jakich nabawiła się w przeszłości Pogoń Szczecin. Sophie Ellis-Bextor teraz, 15 minut po godzinie 6.

6.30, za chwilę prognoza pogody. Dajcie nam minutę, może nieco ponad minutę, a my powiemy wam, ile stopni będzie w czwartek i piątek. A co mi tam, ile będzie w weekend, też mogę powiedzieć. Odkrywamy karty, już za chwilę.

0: Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skurpatron z delikatesów Centrum.
3: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
0: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
4: Ciepło dzisiaj w Szczecinie, 24 stopnie po południu, jutro 20 stopni, w weekend też 20-21, bez opadów deszczu. Żadnych obfitych opadów nie będzie, zarówno dzisiaj, jak i jutro, ale także, a może przede wszystkim w sobotę i w niedzielę.
5: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
4: Na zegarach godzina 6:30. Maroon 5 już się szykują. Maroon 5 w piosence This Love już teraz na 97,5. Uwielbiam Maroon 5. A po nich Dawid Kwiatkowski, potem Katy Perry, Benson Boone. Najpiękniejsze dźwięki na świecie w Super FM.
5: Dzień dobry.

0: Super FM. Najlepsze radio na dzień dobry.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jak na razie dobrze jest, przejezdnie i bez korków. Pora wczesna, utrudnień nie ma. Oczywiście one będą się pojawiać, a my wówczas będziemy o nich mówić na antenie Radia Super FM. Dlatego ważne są też sygnały od Was. Ważne są od Was telefony 91 24 55. No to Wy tworzycie poradną audycję w Radiu Super FM. To Wy jesteście jej ważną częścią, oczywiście. Wiadomości dla kierowców jeszcze będą, informacje z dróg jeszcze będą, po prostu za kółkiem warto być razem z nami.

piękny, to jest piękny poranek. Oczywiście mogłoby być cieplej, ale dzisiaj po południu 24 stopnie. Zabraniam wam narzekać na pogodę. Naprawdę, mamy pierwszy dzień października, a po południu 24 stopnie dzisiaj. Także nic, tylko trzeba się cieszyć. Od 1 października, od dzisiaj, nowe nazwy przystanków, dodatkowe kursy. Zarząd dróg informuje, że właśnie od dzisiaj wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i obejmą linie autobusowe 88 244 908 222 i 223. A szczegółów szukajcie na stronie Zarządu Dróg, czyli zdtm.szczecin.pl.

0: to leniwy początek przedostatniego dnia tego tygodnia pracy. Dzisiaj czwartek, pierwszy dzień października, a za chwilę będzie godzina siódma. Oczywiście wiadomości w Radiu Super FM i prognoza pogody. Uwierzcie mi, że dzisiaj, jutro i pojutrze będzie naprawdę ciepło.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte.
2: Praca?
3: Jak zawsze.
2: A ty?
3: Ja?
2: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
3: Chyba czas to nadrobić.
2: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
3: Kobiecość pod dobrą opieką?
2: Koniecznie.
1: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Wiadomości Super FM.
1: Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura chce się odwołać. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u grozi europejskim fabrykom broni. System kaucyjny ma już rok. Czas na pierwsze podsumowania.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jeśli jego decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju i nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
3: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc nie może się poruszyć, na pewno nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
4: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
1: Odpowiadał prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą z Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzega, że europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Maria Zacharowa została zapytana na konferencji prasowej o starania Polski zmierzające do ustanowienia w naszym kraju centrum serwisowania rakiet Patriot. Zacharowa odpowiedziała, że kraje europejskie pomagając Ukrainie biorą w ten sposób bezpośrednio udział w konflikcie. Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego rakiet Patriot są na końcowym etapie. Dodała, że ma nadzieję, że będzie to etap na drodze do otwarcia fabryki tych pocisków. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
5: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
1: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W tym czasie Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
6: Super FM. Pogoda.
7: 24 stopnie dzisiaj w Szczecinie, 24 po południu, w nocy z czwartku na piątek 14, no i w piątek jutro 20 stopni. Jutro wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a jak będzie w weekend sucho i słonecznie, 20-21 kresek na termometrach.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
8: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
7: Prawie 4 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, tu Super FM. To druga, w zasadzie już trzecia godzina naszego czwartkowego spotkania. Rozpoczynamy październik, czyli jeszcze październik, listopad i grudzień do końca 2026 roku. Ależ to jak z bicza strzelił ten rok. Ale jeszcze nie jest czas na podsumowania. Spokojnie, to jeszcze nam kwartał został. Shakira, Aerosmith, Ania Dąbrowska, Lionel Richie, pomoc drogowa. Informacje dla wszystkich tych, którzy w drodze, na przykład w drodze do pracy, zarówno tych, którzy dzisiaj pracują, jak i tych, którzy mają wolne. Wszystkich witam serdecznie. I to jest wasz program. Dzień dobry, tu Super FM.
8: Dzień dobry.

Aerosmith, oczywiście w Super FM, 12 minut po godzinie 7. Wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Dzisiaj jest pierwszy dzień października. Październik, co to oznacza? Do Szczecina wracają studenci. Dzień dobry, rok akademicki rozpoczyna się z wysokiego C. Już dzisiaj po raz drugi w zasadzie wydarzenie pod tytułem Spacerek na Uniwerek. O co chodzi? 9 szczecińskich uczelni publicznych, też niepublicznych, oczywiście, i przemarsz przez miasto. Zbiórka o godzinie 11.40 na placu Adamowicza, start punktualnie. W samo południe społeczność akademicka przejdzie Aleją Fontan, przez Plac Grunwaldzki, Aleję Jana Pawła II do Urzędu Miasta, a następnie przez Jasne Błonia i Park Kasprowicza do Teatru Letniego. No i tam o godzinie 13 rozpocznie się wspólna inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Nowy sezon, można powiedzieć, również na uczelniach. Ależ będzie się działo. A takim słowem uczelnianym, związanym z rozpoczęciem roku akademickiego, moim ulubionym zawsze była immatrykulacja. Nie wiem dlaczego, po prostu immatrykulacja jakoś zapadła mi w pamięci. Ania Dąbrowska.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor Stacja Kontroli Pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Mówimy o tej bieżącej sytuacji na ulicach Szczecina, jak zawsze rano. Teraz gęsto od samochodów na moście długim w obie strony. To chyba ze względu na światło czerwone, które pojawiło się na jednym i drugim końcu tego przejazdu. Już za chwilę, nie dość, że tramwaj, to samochody w kierunku Prawobrzeża pojadą dalej, ale podobnie kierowcy z Mostu Długiego pomkną w stronę Bramy Portowej ulicą Wyszyńskiego. Trasa zamkowa w obie strony wygląda przejezdnie. Jeżeli kolejki o tej porze, to Gumieńce ku Słońcu, Europejska, Okulickiego. Spoglądam jeszcze na północ Szczecina. Coraz więcej aut na Bogumińskiej, na Wszystkich Świętych, coraz więcej, ale czy to oznacza, że są jakieś poważne utrudnienia na północy? W tej chwili nie. Węzeł Kijewo, Prawobrzeże, Struga, Gdańska, Basen Górniczy, Estakada Pomorska bez utrudnień. No i dobrze. I to mi się podoba. I tak ma być. Floriana Krygiera, kiedyś Autostrada Poznańska. W obie strony tutaj utrudnień nie ma. Rondo Hakena, Cukrowa, Mieszka Pierwszego, Południowa. Po prostu jedziemy. I bardzo dobrze.
0: Program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor Stacja Kontroli Pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: To Swedish House Mafia w Super FM w utworze pod tytułem Happiness is so sad. 26 minut po godzinie 7, za 4 minuty będzie 7.30. W studiu pojawi się Andrzej Kutys i oczywiście będą wiadomości ze Szczecina i o Szczecinie.
1: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
2: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealer ma znaczenie.
4: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
5: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Andrzej Kutys, dzień dobry. Właściciel Pogoni Szczecin Aleks Hadidagi informuje o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę dotyczącego działań osób kierujących piłkarskim klubem od lutego 2025 do marca, 20 marca 2025 roku. O sprawie poinformował w portalu X. Tu cytat. W ciągu ostatnich miesięcy nasz zespół zarządzający oraz doradcy prawni zebrali obszerną dokumentację, zapisy, korespondencje, informacje finansowe i inne dowody dotyczące spraw, które naszym zdaniem spowodowały poważne szkody dla Pogoni Szczecin. Koniec cytatu. W tej części oświadczenia nazwiska nie padły, choć wpis ilustrował wspólnym zdjęciem Jarosława Mroczka, Karola Zaborowskiego i Nilo Eforiego. Natomiast w kolejnym akapicie czytamy, że osobno klub i jego prawnicy rozpoczęli również przygotowania do innych działań prawnych dotyczących byłego dyrektora sportowego klubu Dariusza Adamczuka oraz jego żony. Nie ujawniamy teraz istoty tych zarzutów. Naturalnie czekamy na komentarze zainteresowanych. Do sprawy będziemy wracać.
9: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Wiadomości zaczęliśmy od trzęsienia ziemi i zgodnie z przepisem Hitchcocka napięcie ma tylko rosnąć. W studiu jest już Michał Kaczmarek. Jeżeli polubiliście nasz facebookowy profil, to tam już ujawniliśmy, kogo dzisiaj zaprosił do rozmowy Radia Super FM. Dzień dobry. O czym i z kim będziesz dzisiaj dyskutował?
10: Cześć Andrzeju, dzień dobry. Dzisiaj będzie z nami szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, niegdyś wojewoda zachodniopomorski, niegdyś poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiać będziemy na wiele spraw, między innymi, a właściwie dominującym tematem będzie jutrzejsza wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stargardzie. Dlaczego Stargard a dlaczego nie Szczecin? Od tego zaczniemy.
8: A Stargard ma swoją historię z prezydentami. Zapraszamy po godzinie 8.
9: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
8: Zmieniamy temat. Piłkarski czwartoligowiec ze Szczecina będzie miał swoje boisko na budowanym przy ulicy Arkońskiej stadionie należącym do Arkonii. Szczecin Zawisła, symboliczna wiecha. Do użytku, jest też już jedno boisko dla juniorów. Szczegóły projektu przedstawiał Karol Lipiński, dyrektor szczecińskiego Mosriru.
11: Będzie boisko pełnowymiarowe. Obok tego boiska jest ten budynek, który będzie służył tutaj wszystkim zawodnikom. Po drugiej stronie mamy trybunę na około 1000 miejsc. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, na tym boisku będą mogły być prowadzone rozgrywki na poziomie trzeciej ligi.
12: Po latach tułaczki po różnych obiektach w Szczecinie mamy nadzieję, że już niedługo wejdziemy na obiekty, które będą stricte przeznaczone pod szkolenie w naszym klubie. I to jest jakby główne marzenie, które mieliśmy od wielu lat.
8: Podkreślał Robert Gliwa, prezes Arkonii Szczecin. Inwestycja budowana za nieco ponad 30 milionów złotych ma być gotowa jesienią przyszłego roku.

0: zostać na dłużej w czołówce, bo trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
1: W Pekinie grają również panowie. Hubert Hurkacz dziś zmierzy się w pierwszej rundzie z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barsa wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski. Do Ligi Mistrzeń nie udało się dostać Czarnym Sosnowiec, ale mistrzynie kraju awansowały do 1/8 finału Pucharu Europy. W drugiej rundzie piłkarki czarnych pokonały Breidablik 1-0, a tydzień temu wygrały w Islandii 6-2. Koszykarze Śląska Wrocław przegrali we własnej hali z zespołem Buducznost Podgorica 75-99 w pierwszej kolejce grupy C Pucharu Europy. Najskuteczniejszymi zawodnikami gospodarzy byli Anthony Hickey i Malik Parsons, obaj zdobyli po 14 punktów. Tyle samo dla Balietto Dertona Tortona rzucił reprezentant Polski Dominik Olejniczak. Był drugim strzelcem swojej drużyny, która przegrała w Łotwie z Zeli Ryga 84-86.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
3: Super FM. Pogoda.
4: 24 stopnie dzisiaj po południu w naszym kochanym Szczecinie. To w czwartek, w piątek, czyli jutro 20 stopni, w weekend 20-21. Naprawdę ten weekend, który rozpoczynamy w zasadzie już jutro, to jest idealny weekend, żeby zaplanować jakiś wyjazd, jakieś wyjście z domu, żeby nie siedzieć w domu, bo uwierzcie mi, że do końca roku tych weekendów takich w czterech ścianach to jeszcze będzie sporo.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
4: Szczecińska Straż Miejska goniła złodzieja w ścisłym centrum Szczecina. I co? No i powiem wam co przed godziną 8. Nie będę jeszcze zdradzać. Jest finał tej historii, natomiast zdradzę go przed 8. 24 minuty zostały do 8. Najpierw będą wiadomości dla kierowców, ale zanim ten serwis informacyjny, to muzycznie Alex Warren w Super FM.
5: Dzień dobry.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Rozpoczynamy październik na ulicach Szczecina. Wiecie, co to oznacza, prawda? Że jeszcze więcej samochodów, że jeszcze więcej kierowców, no bo przecież rozpoczyna się rok akademicki również w Szczecinie, naszym Szczecinie. Czy to widać na ulicach miasta? Sporo jest aut teraz, ale myślę, że w najbliższych tygodniach będzie jeszcze więcej. Kolejki między innymi na odcinku od Ronda Portowców do Mostu Długiego, ale także na ulicy Wyszyńskiego, tak na 20-30 samochodów teraz przed wjazdem na Most Długi. Te podstawowe, najpoważniejsze utrudnienia dotyczą kilku miejsc. To będzie ulica Zagadłowicza przed skrzyżowaniem z Kupczyka i Miodową, czyli węzeł Głębokie. To będzie Aleja Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z Wawrzyniaka. No i przede wszystkim to będą ulice Ku Słońcu Europejska, Okulickiego i Wrocławska, czyli popularne szczecińskie Gumieńce. Jeżeli chodzi o relacje z Prawobrzeża do centrum, to tutaj utrudnień nie ma, także mieszkańcy Prawobrzeża bez kolejek wyjątkowo. Nieco zwolnić będzie trzeba na Estakadzie Pomorskiej, ale jadąc z centrum w kierunku Prawobrzeża. Natomiast nie musicie się obawiać tych utrudnień. Normalnie można jechać ulicą Gdańską. Jeżeli chodzi o Floriana Krygiera, w obie strony ta droga krajowa numer 31 jest przejezdna, podobnie zresztą jak Południowa czy Mieszka Pierwszego. Czekam też na wasze sygnały, jeżeli są korki, utrudnienia, kolizje. Dajcie znać, piszcie na Messengerze albo dzwońcie 912455.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.
3: Brawurowa akcja szczecińskiej straży miejskiej. Złapali złodzieja, czy nie złapali? O tym będziemy mówić już za chwilę. Kwadrans nam został do godziny 8. Miłego czwartku.

0: To The Weeknd w piosence pod tytułem Save Your Tears. Nie ma co płakać, rzeczywiście. Zachowajcie łzy i miejcie nadzieję, bo dzisiaj czwartek, 8 minut zostało do godziny 8 i naprawdę weekend jest na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć. Ależ ciekawa historia ze szczecińską strażą miejską. Mężczyzna uciekał, bo ukradł luksusowe perfumy. Udało mu się ominąć radiowóz, którym strażnicy zagrodzili mu drogę, ale nie miał już szans, gdy zaczęli za nim biec. Zatrzymany okazał się wyjątkowo agresywny. Na miejscu pojawili się jego koledzy. Drugi patrol Straży Miejskiej musiał w okolice Galerii Kaskada przyjechać, żeby sytuację opanować. Natomiast szczecińscy strażnicy miejscy stanęli na wysokości zadania. Wybiegła kobieta przed Galerią Kaskada, powiedziała, że złodziej ukradł coś ze sklepu, a oni ruszyli w pościg i złodzieja złapali. Wielkie brawka. Wiecie, to nie jest takie oczywiste, tak naprawdę, tak serio, chociaż być powinno pewnie. Natomiast jak widać w Szczecinie, dzień pracy takiego strażnika miejskiego jest bardzo kolorowy.
1: Pościgi, strzelaniny, wojny gangów, to mój chleb codzienny.

0: Szef kancelarii prezydenta RP Karola Nawrockiego, czyli Zbigniew Bogucki, polityk ze Szczecina, polityk Prawa i Sprawiedliwości, będzie gościem porannej rozmowy Radia Super FM, a jej gospodarzem Michał Kaczmarek. Tak będzie po wiadomościach o godzinie 8.
1: Reklama. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
4: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Dzieci ogarnięte?
11: Ogarnięte!
10: Praca?
11: Jak zawsze!
10: A ty?
11: Ja?
10: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
11: Chyba czas to nadrobić.
10: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
11: Kobiecość pod dobrą opieką?
10: Koniecznie.
12: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: I po reklamie.
18: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
19: Ceny paliwa rosną i straszą kierowców przy dystrybutorach. Po ataku pilota loty do Izraela zawieszają dubajskie linie. Życie studenta ma być lżejsze w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać do obiadów.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Agnieszka Trojanowska-Bis. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców i choć prosi się o coś optymistycznego, to zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki za Petrol.pl.
20: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
19: W górę poszły też ceny autogazu, teraz średnia to 3,22 zł. Połączenia lotnicze z Izraelem zawiesiły dubajskie linie Fly Dubai. To pokłosie wczorajszego groźnego incydentu na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu, drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, po czym został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
21: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
19: Netanyahu spotkał się na lotnisku w Tel Awiwie z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchały drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. Od roku Polacy muszą płacić więcej za napoje w butelkach kaucyjnych. Z odbiorem tych pieniędzy bywa różnie. Klienci narzekali już m.in. na zbyt krótkie terminy voucherów uzyskanych po oddaniu butelek. Początkowo standardem było 30 dni, jednak po skargach konsumentów sieci sukcesywnie wydłużają te terminy. Mimo wszystko przez rok Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Teraz Ministerstwo Klimatu pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska.
22: Skoro w 2 lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera, myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzenie systemu.
19: Pojemniki po tak zwanych małpkach wejdą do systemu. To pewne pytanie, jakie dokładne pojemności będą objęte kaucją. Studenci wracają na uczelnie, wracają też ich problemy z dopięciem kosztów studiowania. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków, o czym Katarzyna Mynaczek.
23: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
24: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
23: Do wyboru mają być pełne obiady: zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
19: Student zapłaci 18 zł, 14 dopłaci uniwersytet.
25: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
26: I gość obecny już w naszym studiu, Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Razem z nami na żywo kłaniam się, panie ministrze, dzień dobry.
27: Kłaniam się, panie doktorze, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
26: Niegdyś wojewoda zachodniopomorski, niegdyś poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, prezydent Karol Nawrocki jutro w Stargardzie. Jak będzie wyglądać ta wizyta?
27: Przede wszystkim pan prezydent chce się spotykać z Polakami. Dotrzymuje tej obietnicy, chce być w każdym powiecie, którego nie nie udało się odwiedzić jeszcze w czasie kampanii wyborczej w zeszłym roku. I właśnie powiat stargardzki, samo miasto Stargard jest takim miejscem, więc jutro serdecznie zapraszam w imieniu pana prezydenta. Jutro w piątek 2 października o godzinie 17:00 otwarte spotkanie, podkreślam to, otwarte spotkanie dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć się z prezydentem, chcą posłuchać prezydenta na rynku w Stargardzie. Warto być troszkę wcześniej, czyli tak do 16:30, tak żeby te kwestie związane z bezpieczeństwem, z organizacją całej imprezy można było dopiąć, więc zachęcamy wszystkich, którzy chcą ze Stargardu, z okolic Stargardu, ale z tych powiatów ościennych również oczywiście w sposób naturalny zapraszam mieszkańców Szczecina, bo to bardzo niedaleko do Stargardu.
26: Pytanie, panie ministrze, czy tam będzie jakiś motyw przewodni tego spotkania, czy tam jest jakaś agenda, czy to jest tak, że prezydent po prostu przyjeżdża na taką wizytę, w cudzysłowie, trochę gospodarską?
27: Tak jak mówiłem, pan prezydent chce odwiedzić każde miejsce w Polsce, w którym nie był, a nie był jeszcze w Stargardzie i nie był w powiecie. W powiecie stargardzkim był, bo podpisywał ustawę. To było akurat 3 dni po zaprzysiężeniu, ale w samym mieście Stargard nie był i to była zupełnie inna sytuacja. Myślę, że zawsze prezydent mówi i o tych sprawach ogólnopolskich, a one są, że tak powiem, tematy zmieniają się dynamicznie, często z dnia na dzień. Ale mówi także o tych sprawach dotyczących tych wspólnot lokalnych, wspólnot regionalnych. Myślę, że u nas jest także wiele tematów, patrząc na to. Niestety, co się złego dzieje także, jeżeli chodzi o zatrudnienie, jeżeli chodzi o rolnictwo. Powiat stargardzki to przede wszystkim rolnicy, obok także powiaty czy Pyrzycki, czy Myśliborski, także tych mieszkańców zapraszamy na to, no to podkreślam, otwarte spotkanie, ale także tych, którzy nie są przekonani jeszcze do pana prezydenta, czy do kancelarii.
26: Od razu musi paść pytanie, panie ministrze, bo Stargard to Stargard, okej, ale dlaczego nie Szczecin? Bo tego otwartego spotkania w Szczecinie też nie było, poza wizytami okolicznościowymi, związanymi chociażby z wydarzeniami historycznymi. Prezydent Nawrocki nie był tutaj obecny ani w kampanii prezydenckiej, ani nie był obecny po kampanii, poza okolicznościowymi spotkaniami, więc dlaczego nie Szczecin?
27: Szczecin był. Oczywiście to się wiązało z rocznicą porozumień sierpniowych, czyli w zeszłym roku, w sierpniu, 30 sierpnia pan prezydent był, zresztą to była jedna z pierwszych wizyt, no 6 zaprzysiężenie, 30 prezydent był tutaj i to było spotkanie, które, na które także każdy mógł przyjść. To nie było spotkanie zamknięte.
26: Ale to nie było spotkanie takie, jak teraz będzie w Stargardzie, tak? Tutaj spotkanie w Stargardzie jest zupełnie innym niż to, które było na okoliczność wtedy wydarzeń sierpniowych.
27: To prawda.
26: Więc pytanie brzmi, czy skoro Stargard, to dlaczego nie Szczecin? To jest przecież różnica 15-20 minut na dobrą sprawę.
27: Powiem tak, po pierwsze, że ten Szczecin był, czyli ten sierpień w zeszłym roku był i tak jak mówię, to nie było jakieś przelotne spotkanie, nie wiem, z grupką osób, czy z wybraną branżą, czy z wybranym sektorem, czy z jakąś tylko wyodrębnioną grupą ludzi, czy to z uwagi na zawód, czy inne właściwości, tylko mógł przyjść każdy i faktycznie tych ludzi i mieszkańców Szczecina, chociaż nie tylko w zeszłym roku w Szczecinie było, natomiast w Stargardzie nie był w ogóle. No i to jest ten zasadniczy powód. Ja nie mam wątpliwości, że także w Szczecinie takie spotkanie będzie. Natomiast ten kalendarz prezydenta jest bardzo napięty, bo już w niedzielę wylot na Filipiny, to długa wyprawa. Wcześniej Nowy Jork, Stany Zjednoczone, więc tych zadań i tych wizyt, w ogóle ten kalendarz w tym drugim półroczu tego roku po wakacjach jest bardzo napięty, chociażby z uwagi na takie dalekie wizyty związane z podróżami międzynarodowymi.
26: Panie ministrze, czy macie w kancelarii prezydenta takie dyskusje? Jak to się stało, że rządowi udało się skleić prezydenta Nawrockiego i ogólnie kancelarię prezydenta z tematem odpowiedzialności za wysokie ceny paliw, bo chyba nawet sondaże opinii publicznej i chyba nawet ten spadek zaufania do prezydenta pokazuje, że ten temat paliw jest tematem mocno rezonującym i że jesteście traktowani jako ci, którzy wetują ustawę, która dałaby Polakom tanie paliwa.
27: Bardzo dziękuję, panie rektorze, za to pytanie i tę możliwość także odpowiedzi w tej ważnej kwestii. Ja wczoraj jechałem z Warszawy, no paliwo już jest powyżej 8 zł, olej napędowy powyżej 9. I pan powiedział jakby słowo kluczowe, skleić z tematem. Prezydent z tym tematem i z tą drożyzną nie ma nic wspólnego.
26: Czy na ustawę można podpisać?
27: No tak, tylko że narracja rządu, która mówi, że nie może nic zrobić w związku z cenami paliw, jest po prostu fałszywa, żeby nie powiedzieć, że jest takim ordynarnym kłamstwem, propagandą. Dlaczego? Odpowiem słowami Donalda Tuska. W 22, jak dobrze pamiętam, roku, wtedy kiedy był w opozycji, kiedy nie był premierem, mówił, że można to zrobić jedną decyzją, obniżając VAT z 23% do zera. Co prawda do zera nie można, ale mógł do bardzo mocno obniżyć. Więc wtedy, kiedy nie miał odpowiedzialności za rządzenie, mówił, że to można zrobić z pstryknięciem. Co więcej, wszyscy wiemy, że przecież dzisiaj ceny dyktuje na rynku Orlen, a więc spółka kontrolowana przez państwo. Inne firmy nie mają takich zysków jak te, które mają zyski rafineryjne. Jest ustawa prezydenta, którą złożyliśmy. Pan prezydent ją podpisał. Projekt, który nie jest procedowany. Więc rząd pan premier, Platforma czy Koalicja Obywatelska, większość rządowa ma wszystkie instrumenty w ręce, a ja słyszę prominentnych przedstawicieli tej koalicji, na przykład pana Czarzastego, marszałka Sejmu, który mówi, że to jest wina Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego. No jeżeli chcą zaprzysiężyć...
26: Mhm. Nie, no jasne, panie ministrze, tylko to znowu jest przykład pewnej słabości retoryki po waszej stronie, skoro jednak udaje się rządowi, mimo tego, co pan mówi, przekonać Polaków do tego, że jesteście winni tej drożyźnie na stacjach paliw. To jest temat rezonujący mocno. Sam pan powiedział, ja widziałem 9,20 za diesla wczoraj, czyli już rekordowo duże stawki. I chyba nie ma sposobu na to, żebyście w jakiś sposób ten trend odwrócili. Przynajmniej nie ma takiego wrażenia, żebyście potrafili przejąć inicjatywę w tym temacie. Więc rząd z wami wygrywa.
27: To jest... Ale przegrywają Polacy. Znaczy rząd wygrywa propagandą, rząd wygrywa PR-em, rząd wygrywa, powiem to bardzo mocno, takim pewnym kartelem medialnym, który nie chce przedstawiać tych informacji. My dzisiaj możemy, dziękuję za to, normalnie porozmawiać. Znaczy, gdzie można zmienić się ceny paliw? Czy jest inicjatywa prezydencka? Jest. Czy można to zrobić bez prezydenta? Oczywiście można. Czy Donald Tusk mówił o tym, że zrobi to jednym ruchem? Można to zrobić? Mówił. Dzisiaj tego nie robi. Czy mówił o benzynie za 5,19? Tak mówił.
26: No,
27: dzisiaj tego nie robi.
26: Ale mówić, panie ministrze, że politycy w opozycji generalnie mają te magiczne umiejętności, których
27: Donald
26: potem
27: Tusk,
26: nie mają
27: to
26: jako
27: premier,
26: rządzący.
27: Jasne.
26: I to wy jako Prawo i Sprawiedliwość też macie tylko świetnie premier, opanowane, czy kiedyś mieliście opanowane.
27: Myślę, że jeżeli chodzi o stopień i procent realizacji obietnic wyborczych i tych zapowiedzi, to mieliśmy procent kilkadziesiąt albo kilkaset razy większy niż Platforma Obywatelska. Ja nie chcę mówić o Platformie i Donaldzie Tusku, tylko pan znowu użył bardzo dobrego sformułowania, panie redaktorze, że rząd wygrywa narrację, propagandę i PR, a przegrywają Polacy.
26: Czy to odpowiedział, pan powiedział, czy jest, że wygrywa narrację, przegrywają Polacy? Ja mówię, że jest taka narracja, że za cenę paliw jesteście odpowiedzialni wy, wetując po raz kolejny ustawę rządową dotyczącą...
27: Na razie jest jedno weto i w związku z kwestiami... Znaczy to nawet nie jest weto, tylko to jest odesłanie ustawy do Trybunału, czyli kwestie konstytucyjne.
26: Ale to naprawdę nie można przygotować takiego porozumienia, które rzeczywiście będzie dla Polaków w jakiś sposób odciążające ich budżety.
27: Ale oczywiście, że można. I zapewniam państwa,
26: sobie,
27: że
26: jeżeli jest tutaj każdy poseł Platformy, każdy, nie wiem, poseł Rzepa, czy jakikolwiek inny poseł, mówi wprost. Donald Trump, Karol Nawrocki, a my stoimy po środku i bardzo chcielibyśmy wam, Polacy,
27: no
26: pomóc.
27: No tak, tylko że to nie ma nic wspólnego z prawdą, z rzeczywistością, bo jeżeli, znowu co do faktów, jeżeli spojrzymy, tylko to bardzo ważny temat, jeżeli spojrzymy na to, ile kosztował dolar, to znaczy ile musieliśmy złotówek za dolar zapłacić i ile kosztowała ropa na rynkach, wtedy, kiedy Donald Tusk mówił o benzynie po 5,19, to dzisiaj warunki są lepsze, a nie gorsze. Wie pan, no, nie można uciekać tak, jak to robią dzisiaj rządzący, nieustannie opowiadając o tym, że ktoś inny jest za coś winny, ponosi jakąś odpowiedzialność w sytuacji, kiedy to oni mają instrumenty. Jak chcą zaprzysiężyć, nie wiem, wobec kolumn, to nie potrzebują prezydenta. Jak chcą wejść do prokuratury i nielegalnie wymienić prokuratora, to nie potrzebują prezydenta. Jak mogą zrobić to bez prezydenta, to nagle okazuje się, że ten podpis jest absolutnie szalenie ważny. Ja mogę tylko powiedzieć tyle. Prezydent jest prezydentem Polaków, nie jednej czy drugiej partii politycznej i zrobi wszystko również w tej kwestii, co jest możliwe, żeby ta sytuacja się zmieniła. Natomiast no, mamy ustawę, która była ustawą skierowaną do Trybunału Konstytucyjnego.
26: 3 minuty i 3 pytania, panie ministrze. Pakiet ustaw zdrowotnych, czyli 240 zł za godzinę pracy lekarza, będzie weto czy nie będzie weta?
27: To zawsze decyzja prezydenta.
26: Ale pan wie pewnie, w jakim kierunku myślenie prezydenta w tym temacie zmierza. Ustawa kontrowersyjna, temat budzący wiele emocji i pewnie będzie jeszcze bardzo
27: głośny. Nie ma decyzji, nawet gdyby była, to oczywiście z oczywistych powodów nie mógłbym o niej powiedzieć. To zawsze na koniec gdzieś są doradcy, są kwestie prawne, są kwestie takie merytoryczne, a na koniec jest decyzja prezydenta.
26: Ale rozumiem, nigdy, że kancelaria prezydenta i prezydent ma swoją opinię na temat sytuacji w ochronie zdrowia i pewnie nawet niekoniecznie analizując tą konkretnie ustawę, widzi, że jakieś zmiany w tym temacie są konieczne.
27: Ja myślę, że wszyscy, którzy widzieli Szpital Południowy, historię pana Kacprzyka, który do dzisiaj nie został wciąż przesłuchany niestety, a słucha się inne osoby, nawet chce się przesłuchiwać prezydenta. Prezydent będzie w tym przesłuchaniu uczestniczył, oczywiście w innych sprawach, a nie ma czasu na to, żeby przesłuchać człowieka, który właściwie sam się przyznał, że wziął pieniądze, bo chciał je w sposób nieuprawniony, bo je oddał, no to coś jest nie w porządku z państwem polskim, z ochroną zdrowia, z prokuraturą pod tymi rządami.
26: Czyli ustawa analizowana jeszcze bez decyzji.
27: Tak, tak. No, nie ma decyzji.
26: Fort Trump w Szczecinie to jest mrzonka i wizja wirtualna? Czy ma pan wiedzę na temat tego, czy rzeczywiście amerykańskie wojska mogą stacjonować w Szczecinie? Jest taka dyskusja.
27: Przede wszystkim dzięki prezydentowi Nawrockiemu, a właściwie dzięki tej decyzji, której Polacy dokonali rok temu, wybierając tego, a nie innego prezydenta, mówię o wyborach 1 czerwca, dzisiaj w ogóle możemy mówić, że Fort Trump, czyli stała baza i stała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce jest możliwa. Czy to będzie Szczecin? Tego nie wiem. Oczywiście to jest chyba przez rząd także rozważana taka lokalizacja. My mamy tutaj korpus.
26: Trzy województwa są analizowane.
27: Lubuskie, Dolnośląskie i Zachodniopomorskie. No, ale, to gdzieś jest w tej...
26: gdzieś ten Szczecin pewnie na
27: Ja serce mam
26: w
27: Szczecinie.
26: Głośniejsza dyskusja niż tą, którą my słyszymy jako media i my słyszymy w Szczecinie.
27: Ja myślę, że dzisiaj jeszcze nie ma takich rozstrzygnięć. Nawet jestem pewny, że takich rozstrzygnięć nie ma. Jaka to będzie lokalizacja? Natomiast jeżeli pan mnie pyta, no to oczywiście, no moje serce jest tutaj, w stolicy Pomorza Zachodniego, tutaj mieszkam, tu mam rodzinę.
26: Szczecin by się nadawał na bazę wojskową dla żołnierzy amerykańskich?
27: Oczywiście są argumenty za tym, żeby tu był Szczecin, prawda? Mówię, Korpus Północ-Wschód, a więc Korpus NATO, bliskość poligonu, port, połączenia, to wszystko ma oczywiście także wskazuje na Szczecin jako jedną z możliwych lokalizacji. Natomiast czy tak będzie, to oczywiście też są prace już nie tylko na poziomie kancelarii prezydenta, ale także takie robocze.
26: Prezydent Nawrocki będzie rozmawiać z prezydentem Trumpem o konkretnym ulokowaniu w którymś z województw.
27: Na razie trzeba, mówiąc tak kolokwialnie, dowieść ten temat do końca. Jesteśmy najbliżej w historii. Prezydent Trump mówił wprost, że gdyby nie Karol Nawrocki, to nie byłoby tego tematu. Więc to jest zasługa prezydenta, ale prezydent działa po prostu w interesie Polski, polskiego bezpieczeństwa. Bo można mówić o różnych zagrożeniach i niewiele dyskusji robić.
26: Kto ma największe szanse, Dolnośląskie, Lubuskie czy Zachodniopomorskie? Rozumiem, że pana nie namówię w tym momencie.
27: Myślę, że jest za szybko. A to jest kwestia jednak dużej odpowiedzialności także za słowa. No, wszyscy powinniśmy się cieszyć, że to będzie w Polsce. Wszystko wskazuje, że to będzie w Polsce Zachodniej, także z oczywistych powodów, w kwestiach bezpieczeństwa, pewnej logistyki, a także stanowiska strony amerykańskiej, Waszyngtonu, ale czy które z tych miejsc, to dzisiaj myślę, że jeżeli mamy odpowiedzialnie o tym rozmawiać, to jest za szybko.
26: To 30 sekund do końca. Czy będzie pan jedynką do Sejmu w 2027 roku z okręgu szczecińskiego?
27: Ja dzisiaj jestem szefem kancelarii prezydenta. Co będzie za rok? Jak będą wyglądała rzeczywistość polityczna? Tego nikt nie wie, ani pan redaktor, ani ja, ani nasi słuchacze. Myślę nawet, że część liderów partii nie wie.
26: Można powiedzieć, tak będę albo nie będę.
27: Jestem szefem kancelarii, koncentruję się na tym, co tu i teraz. Kiedyś pięknie mówił o tym Adam Mały, że najważniejszy ten najbliższy skok. Więc ja się
26: politycznie najbliższy skok to jest 2027, więc można powiedzieć, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, czy są te perspektywy, czy ich nie ma.
27: Nie, pan mówił jednak już o różnych perspektywach takich na przyszłość. Ja myślę, że mamy ceny paliw, mamy wizytę w Stargardzie, mamy wizyty zagraniczne prezydenta, mamy ustawy, o które pan pyta.
26: Ale nie mówi pan kategorycznie, więc można powiedzieć, że ten temat musi być gdzieś analizowany.
27: Znaczy nigdy nie można mówić nigdy, natomiast ja dzisiaj jestem szefem kancelarii prezydenta i to jest moje zadanie. Ono naprawdę ogniskuje jakby 120% moich sił. Niestety przez to jestem rzadziej w Szczecinie, rzadziej z rodziną. Ale dzisiaj mi się udało, dzisiaj rozpoczęcie roku, także gratuluję wszystkim tym, którzy po raz pierwszy na studiach rozpoczynają swoją przygodę już z taką uczelnianą edukacją, ale także wszystkim tym, którzy kontynuują, wykładowcom, wszystkim pracownikom. Żeby to był dobry rok, bo to też nie jest łatwy czas dla nie tylko dla ochrony zdrowia, dla wielu tematów, ale także nie jest to łatwy czas dla uczelni wyższych. Myślę, że to słychać nawet z tych, którzy byli krytykami poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości, że teraz wcale nie jest lepiej.
26: Tak jest, spacerek na Uniwerek. Dzisiaj będziemy wam go zresztą relacjonować w Radiu Super FM, a gościem porannej rozmowy był na żywo Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Pięknie dziękuję, panie ministrze.
27: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapraszam jutro do Stargardu o 16.30, o 17.00 spotkanie z panem prezydentem otwarte na rynku w Stargardzie.
25: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
0: Super FM. Pogoda.
1: Wątki związane ze skokami narciarskimi pojawiły się w tej porannej rozmowie radia Super FM, a ja wam przypomnę, że 29 stycznia premiera filmu o Adamie Małyszu. Pogoda nie na skoki narciarskie, wręcz przeciwnie. Dzisiaj 25 stopni po południu w stolicy Pomorza Zachodniego, bez opadów deszczu, chociaż gęste chmury nad głowami, to dzisiaj padać w naszym mieście nie będzie.
25: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Dzień dobry.

gość naszej porannej rozmowy Radia Super FM, wychodząc, tak rzucił jeszcze, że w sumie to już odliczanie do weekendu, że aż zatańczyć można ze szczęścia, że dzisiaj czwartek. David Bowie i Let's Dance w Super FM.

0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie. Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście na antenie Radia Super FM jeszcze przed 8.30 informacje dla kierowców. Nie zapomnieliśmy o tych, którzy za kółkiem. Zwolnić będzie trzeba na parę minut na Kusłońcu, Okulickiego, Wrocławskiej, ale także już dobrze jest na północy Szczecina węzeł Głębokie przejezdny. Chciałem tak z pełnym przekonaniem powiedzieć, że na węźle Głębokie też, a tutaj niespodzianka, sprawdziłem na żywo w trakcie i okazuje się, że ulica Zagadłowicza już przejezdna. Jak tam wygląda sytuacja na moście Długim, trasie zamkowej, bez kolejek teraz i na żywo widzę to, co dzieje się właśnie na moście Długim przy nabrzeżu Wieleckim na trasie zamkowej. Pięknie kamera czy widok kamery ze szczecińskiej katedry pokazuje ten widok na prawobrzeże, a co za tym idzie też właśnie na most Długi, trasę zamkową i tutaj ruch kierowców odbywa się na bieżąco, na bieżąco. Mam nadzieję, że tak już zostanie. To sprawdźmy jeszcze prawobrzeże w takim razie. Basen Górniczy, Estakada Pomorska w obie strony przejezdna, węzeł Kijewo bez utrudnień, autostrada A6 i na północ, i na południe. Dobrze się jeździ w naszym kochanym Szczecinie. Moi drodzy, przed nami 8.30, czyli wiadomości w Radiu Super FM. Już za chwilę między innymi streszczenie porannej rozmowy. Gościem Michała Kaczmarka był szef Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego, czyli Zbigniew Bogucki.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Reklama.
3: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen. Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Karol Nawrocki realizuje swoją obietnicę spotkań z Polakami. Mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Pytany o jutrzejszą wizytę głowy państwa w Stargardzie. Zwracał uwagę, że w Szczecinie Karol Nawrocki był z okazji rocznicy porozumień sierpniowych. W studiu Radia Super FM dużą część dyskusji zajęła kwestia cen paliw. To Donald Tusk obiecywał 5,19, gdy trwała już wojna na Ukrainie. Teraz rozkłada ręce i twierdzi, że rząd nic nie może zrobić, stwierdził Bogucki. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę, a całej rozmowy z szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej będzie można posłuchać jeszcze raz wkrótce w podcastach na naszej stronie.
13: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
12: Zamknięty fragment ulicy Siedleckiej. Zmieni się trasa autobusów. Szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje o zmianach w komunikacji w Policach. Siedlecka została zamknięta na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do posesji Siedlecka 3A. To za skrzyżowaniem z Wróblewskiego. Przyjechać będą mogły tylko autobusy. Linie dzienne 102, 103, 106 oraz nocne 524 i 526. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. W tym momencie ruch tam jest płynny, ale będziemy monitorować sytuację.
13: To są wiadomości w radiu Super FM.
12: Do Szczecina przyjadą studenci z Bliskiego Wschodu, a z mniejszej czy południowej. Pomorski Uniwersytet Medyczny poinformował, że podpisał umowę i rozpoczął współpracę z Gulf Medical University ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szczegóły współpracy obu uczelni przedstawił na konferencji prasowej profesor Leszek Domański, rektor PUM-u.
14: Jak weźmiemy to, że ci studenci, a najpierw umówiliśmy się na skromną liczbę 36 rocznie, będą zasilać również i Szczecin i będą potrzebowali tu żyć, mieszkać, funkcjonować. Już rekrutacja się zaczęła. Pierwsze 3 lata rozpoczynają się w Uniwersytecie w Guelph i po pierwszych 3 latach, czerwonym tym części teoretycznej, witamy naszych studentów stamtąd tutaj u nas.
12: A oprócz szczecińskiej uczelni Guelph Medical University współpracuje również z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.
15: Super FM Sport.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 9 meczów i komplet punktów. Piłkarska kadra do lat 21 wciąż zachwyca formą w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Wczoraj w Katowicach Polacy pokonali Szwecję 3-0, a 2 gole strzelił pominięty przez Jana Urbana Bartosz Mazurek. Zespół Jerzego Brzęczka ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie z Włochami. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk, zły, że selekcjoner posadził go na ławce w ostatnim meczu i nie wpuścił nawet na minutę, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem, ale wczoraj Jorge Jesus informował jeszcze, że panowie się dogadali. Trener tłumaczył swoją decyzję na konferencji przed meczem.

0: Jednakże to nie będzie koniec jego przygody z F1. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce. A dziś rozpoczyna się rajd Sardynii, który zakończy tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Na starcie stanie m.in. Kajetan Kajetanowicz.
1: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
0: Finał sezonu miał się odbyć w Arabii Saudyjskiej, ale z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie został przeniesiony. O tytuł we Włoszech powalczą prowadzący w generalce Elfyn Evans i goniący go Finn Sami Pajari.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
3: Super FM. Pogoda.
4: 8:35, 25 stopni dzisiaj po południu, teraz 14, ale będzie dużo cieplej. W piątek, sobotę i niedzielę też nie najgorzej. Przynajmniej 20 stopni każdego dnia.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
5: Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 19 minut zostało do godziny 9. Można powiedzieć, że poranny szczyt komunikacyjny za nami. Poza ostatnimi kolejkami na Gumieńcach to jest przejezdnie w Szczecinie. Słońce nawet wyjrzało zza chmur. Mam nadzieję, że nie wpadło do nas na chwilę, tylko na dłużej. To ma być słoneczny i ciepły dzień w naszym mieście, bo dzisiaj po południu 24 stopnie.

Doktor Alban, czyli najlepszy lekarz, jakiego możecie spotkać na antenie radia Super FM w czwartek przed południem. Za 10 minut będzie godzina 9. Zmiany wraz z październikiem na 5 liniach autobusowych. Nowe nazwy przystanków, dodatkowe kursy. Zarząd dróg informuje, że od dzisiaj wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Obejmą linie 88, 244, 908, 222 i 223. O szczegółach przeczytacie na stronie internetowej miasta, czyli Szczecin, wiadomości.szczecin.eu, to po pierwsze, a po drugie, a może przede wszystkim na zdtm.szczecin.pl.

0: Anastasia, ja jako ostatnia artystka w porannej audycji Radia Super FM. Bardzo wam dziękuję, Bartek Czotowicz już za chwilę. Super FM z widokiem na Szczecin i Jarek Fengler.
1: Reklama. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: I po reklamie.
10: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
11: Marcin Romanowski z listem żelaznym ma szansę wrócić do kraju. Nieudana egzekucja Amerykanki skazanej na karę śmierci. Film Lalka od wczoraj w kinach nam odtwórczyni głównej roli mówi o tym, co ją najbardziej dotknęło w tamtych czasach.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tzw. list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości, o czym Błażej Kulesza.
12: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
13: To postanowienie zostanie zaskarżone.
12: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
13: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
12: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
11: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykanka skazana na karę śmierci w stanie Tennessee przeżyła egzekucję. Kobieta została przewieziona do szpitala, ponieważ jej serce nadal biło po podaniu 2 zastrzyków mających spowodować śmierć. 50-letnia Christia Pike straciła przytomność i zaczęła chrapać. Tak opisywali ten moment jej adwokaci. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii, po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów pochodzący z Omanu drugi pilot był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, przyznaje pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
14: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
11: Feralnym lotem podróżowało około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. Napastnik został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego już działa. Prawie półkilometrowy odcinek otwarto dziś do użytku. To pierwszy etap budowy drogi, która docelowo będzie miała około 4 km. Od wczoraj na ekranach polskich kin można oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Obraz w reżyserii Macieja Kawalewskiego jest jednym z najdroższych w historii polskiego kina. Z odtwórczynią tytułowej roli Kamilą Urzędowską na łódzkiej premierze filmu rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
4: Porusza bardzo wiele kwestii. Dla mnie na przykład bardzo ważne to, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotawiane, jak wyglądały prawa kobiet. To, że kobieta nie mogła wyjść sama z domu.
11: Film kosztował ponad 60 milionów złotych.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
9: Super FM. Pogoda.
16: 14 stopni, a będzie od 23 do 25 w stolicy Pomorza Zachodniego. Poranek pogodny, ale przedpołudnie i popołudnie już w chmurach. Spokojnie, parasole możecie zostawić w domu, jutro chłodniej, od 17 do 19 stopni.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
10: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
16: Kłaniam się 4 minuty po godzinie 9 w kalendarzu nowy miesiąc, pierwszy dzień października, to dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. Po 10 polska godzina największych hitów. Możecie proponować swój ulubiony polski hit. Czekam na wasze propozycje jeszcze przez pół godziny. Po 10 Paweł Bilski, tak, dyrektor Drawińskiego Parku Narodowego, odwiedzi nasze studio, a w południe także gość Marcin Rembi z Fundacji Pod Aniołem i będziemy mieli dla was specjalne zaproszenie na wyjątkową konferencję, o jakiej pewnie będziemy z panem Marcinem rozmawiać już po południu.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.

nostalgiczny, ale bardzo przebojowy Artur Rojek. To jego najnowsza piosenka. Kwadrans po 9:00 Super FM z widokiem na Szczecin. Studenci kończą wakacje i wracają na uczelnię. Zanim to nastąpi, dzisiaj razem z kadrą pedagogiczną przemaszerują ulicami Szczecina. Już po raz kolejny 9 szczecińskich uczelni publicznych i niepublicznych wspólnie zainauguruje nowy rok akademicki. W tym roku odbędzie się prapremiera hymnu szczecińskich uczelni, skomponowanego specjalnie na tę okazję przez Piotra Gryskę, wykładowcę Akademii Sztuki w Szczecinie. Tekst, przypomnijmy, napisał szczeciński poeta Marek Maj. Przy okazji pozdrawiamy pana Marka. Spotykamy się dzisiaj o 11:40 na placu Adamowicza. Tam spotkacie wszystkich żaków, ale także kadrę pedagogiczną.

0: Tak, to Celine Dion, 27 po 9. Andrzej Kutys przyszedł do studia ze sporą energią, obserwuje ciebie tutaj, a w mieście Andrzeju, proszę bardzo, coraz bardziej, coraz więcej złotej polskiej jesieni. Grzybiarze mówią, że w lasach a można już
1: poczekaj, w listopadzie
0: wspaniałe.
1: Będą 2 stopnie, spadnie deszcz i będzie wiało. Czy będziesz się tak cieszył ze złotej polskiej jesieni?
0: A ja się cieszę ze złotej polskiej jesieni. Muszę ci powiedzieć, że nawet obrodziły prawdziwki.
1: Ja nie umiem chodzić na grzyby. Ja przegapię wszystkie, jakie są. Naprawdę, ktoś za mną będzie szedł. Także ja tylko z daleka ewentualnie gdzieś na talerzu w jakiejś potrawie grzywy, to jak najbardziej.
0: A jednak.
1: Tak.
0: czyli proszę bardzo, jak na talerzu
1: jak
0: grzyby.
1: Jak ktoś inny zbierze.
0: No właśnie. A dzisiaj studenci wracają na uczelnię. Zresztą nie tak od razu, bo dzisiaj spacerek. Ja im muszę, Andrzeju, powiedzieć ci trochę zazdrość.
1: Ale
0: to jest takie fajne takie ogólne spotkanie.
1: Zazdrościsz im, że skończyły się wakacje i muszą wrócić do nauki, czy czego im zazdrościsz?
0: Spacerku.
1: Przy dzisiejszych cenach paliwa zdecydowanie lepiej spacerować zamiast jeździć.
0: O 9.30 wiadomości, co
1: w serwisie? Właśnie tutaj płynnie przeszedłem, bo mieliśmy długą, Michał Kaczmarek, prowadzący rozmowę Radia Super FM, długo dyskutował ze Zbigniewem Boguckim, szefem Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, o cenach paliwa, o narracjach, o propagandzie i różnych innych takich kwestiach, między innymi oczywiście echa naszej rozmowy w wiadomościach, ale także o zmianach w centrum Szczecina, bo będzie się działo bawarskie święto w naszym mieście, czyli Oktoberfest, i to również oznacza zmiany dla kierowców.
2: Reklama.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte.
3: Praca?
4: Jak zawsze.
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie.
5: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Pół do dziesiątej wiadomości, Andrzej Kutys.
3: Czy rząd wygrywa wojnę z Karolem Nawrockim o ceny paliwa w Polsce? W rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 pytaliśmy o to szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, a polityk ze Szczecina odpowiadał, że zamiast skupiać się na propagandzie, Donald Tusk powinien zrealizować to, co wielokrotnie obiecywał.
4: Przegrywają Polacy. Znaczy rząd wygrywa propagandą, rząd wygrywa PR-em. Czy jest inicjatywa prezydencka? Jest. Czy można to zrobić bez prezydenta? Oczywiście można. Czy Donald Tusk mówił o tym, że zrobi to jednym ruchem, można to zrobić? Mówił. Dzisiaj tego nie robi. Czy mówił o benzynie za 5,19? Tak mówił.
5: No,
4: dzisiaj tego nie robi.
5: Ale mówić, panie ministrze, że politycy w opozycji generalnie mają te magiczne umiejętności. Ja mówię, że jest taka narracja. Donald Trump, Karol Nawrocki, a my stoimy po środku i bardzo chcielibyśmy wam, Polacy, pomóc.
4: No tak, tylko że tu, jeżeli spojrzymy na to, ile kosztował dolar i ile kosztowała ropa na rynkach wtedy, kiedy Donald Tusk mówił o benzynie po 5,19, to dzisiaj warunki są lepsze, a nie gorsze. Nie można uciekać tak, jak to robią dzisiaj rządzący, nieustannie opowiadając o tym, że ktoś inny ponosi jakąś odpowiedzialność w sytuacji, kiedy to oni mają instrumenty. Jak chcą zaprzysiężyć, nie wiem, wobec marszałka, wobec kolumn, to nie potrzebują prezydenta. Jak chcą wejść do prokuratury i nielegalnie wymienić prokuratora, to nie potrzebują prezydenta. Jak mogą zrobić to bez prezydenta, to nagle okazuje się, że ten podpis jest absolutnie szalenie ważny.
3: A całej rozmowy ze Zbigniewem Boguckim posłuchajcie jeszcze raz w podcastach na naszej stronie.
6: To są wiadomości w Radiu Super FM.
3: Uwaga na zmiany w centrum Szczecina. To informacje, które przekazuje Krzysztof Ufland ze szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
7: Od 2 października, od godziny 6 do 4 października do godziny 20 zamknięta dla ruchu będzie jezdnia Placu Żołnierza na odcinku od ulicy Mariackiej na wysokości Domków Profesorskich. Jednocześnie w dniach 2-4 października w godzinach 5 do północy wyłączone z użytkowania będą miejsca postojowe przy Rejonowym Sądzie Szczecin Prawobrzeże przy jezdni Placu Żołnierza Polskiego w kierunku centrum.
3: Będziemy do tego tematu wracać, przypominać i na bieżąco monitorować sytuację.
6: To są wiadomości w Radiu Super FM.
3: Wychowanka Pogoni Szczecin Maja Leśkiewicz podpisała nową 3-letnią umowę z Kobiecą Dumą Pomorza. 17-letnia piłkarka gra głównie w linii obrony. Leśkiewicz z Pogonią jest związana od początku swojej kariery, gdy klub występował jeszcze pod nazwą Olimpia. Kobieca Pogoń z Leśkiewicz w składzie. Najbliższy mecz rozegra w sobotę. Na własnym stadionie podejmie drużynę Rekordu Bielsko-Biała. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
1: Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 3. kolejka Ligi Narodów. Polacy po 2 słabych meczach mają na koncie tylko punkt, ale jutro zagrają w Warszawie z Rumunią, która przegrała oba spotkania. Rumuńskie media są przekonane, że obaj trenerzy grają o posadę. Dziś mecze w dwóch grupach w dywizji A. Najwięcej mówi się o spotkaniu Portugalii z Danią. To dlatego, że Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. Nie mógł przeboleć, że trener trzymał go w meczu z Norwegią na ławce i domagał się gry. A selekcjoner Jorge Jesus uważa, że żaden piłkarz nie jest ważniejszy niż zespół. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero.
9: Nunca. Zero.
8: Prezes portugalskiej federacji przyleciał wczoraj do Danii, ale jak widać, konfliktu nie rozwiązał. W drugim meczu tej grupy Walia zagra z Norwegią. W innej grupie Niemcy, którzy pod wodzą Jurgena Kloppa jeszcze nie wygrali meczu, zmierzą się z Serbią, a Grecja zagra z Holandią. Ewa Pajor z 3. golem w tej edycji Ligi Mistrzyń Polka zdobyła ostatnią bramkę w wygranym przez Barcelonę wyjazdowym meczu z Romą, który zakończył się wysokim zwycięstwem 6-0. W pierwszej kolejce Barsa pokonała u siebie Paris FC 5-2, a kolejnymi rywalkami obrończy tytułu będą duńskie Koge, Arsenal, Servette Geneva i Bayern Monachium. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie, a Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej. Fręch pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4 i teraz czekają starcie z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kawa przegrała

0: Obiecująco 24, nawet chwilami 25 stopni. Teraz 16 stopni obok Posejdona, 15 już w tym momencie na Gumieńcach.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 25.

Po raz ósmy. Branża muzyczna, tak, w tym również stacje radiowe w całym kraju świętują Dzień Polskiej Muzyki. To odpowiedni moment i chwila, by pamiętać o artystach, producentach, twórcach polskiej muzyki, która towarzyszy nam, słuchaczom. Radio jest tym medium, w którym poznajemy nowe produkcje, ale także przypominamy sobie nasze ulubione hity sprzed lat. Po 10:00 w Super FM zagramy tylko i wyłącznie po polsku, podobnie jak i ponad 100 stacji radiowych w kraju. Kompletuję właśnie playlistę na to wyjątkową okazję. Można dopisać swoje propozycje, Messenger Radia Super FM, ale także polecam nasz pomarańczowy telefon 91 245 5. Pomarańczowy super telefon. Czekam na wasze propozycje. Polska godzina. Tylko w Super FM już po godzinie 10:00.

0: Rubens i wszystko okej, okay, Super FM. Studenci rozpoczynają dziś nowy rok akademicki. Jak wyglądają ceny mieszkań i pokoi dla żaków? O tym już za chwilę w wiadomościach Super FM o 10:00. Po 10:00 godzina z polską muzyką. Super FM to w ramach Dnia Polskiej Muzyki akcji, w którą włączyło się po raz kolejny Radio Super FM.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13:00 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
4: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Klub.
5: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
4: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Klub nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek: Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Klub. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Klub. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
6: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
3: I po reklamie.
1: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
7: Ruszyły szkolenia pracowników szpitali na wypadek zagrożenia. Studenci rozpoczynają rok akademicki, przestrzegamy, jak nie stracić na wynajmie. Z boiska piłkarskiego do taksówki przesiadł się legendarny bramkarz.
3: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W ostatnim czasie niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty, coraz częściej wyją też syreny. Ale jak podkreśla dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
8: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
7: Dlatego, kiedy wyją syreny, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. Minister nauki złożył życzenia całemu środowisku uczelnianemu z okazji nowego roku akademickiego. W liście ministra Kulaska znalazły się podziękowania za współpracę przy rozwijaniu polskiej nauki oraz życzenia sukcesów dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dziś w całym kraju startuje nowy rok akademicki, a na rynku najmu nadal są dostępne oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Popularne wśród studentów są prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalista do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska.
9: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
7: Ruch na rynku oznacza ryzyko oszustwa. Ekspertka przestrzega, by ostrożnie wpłacać kaucję dla wynajmujących.
9: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
7: Do cen mieszkań dla studentów koniecznie trzeba doliczyć ceny mediów i kaucję zwrotną, najczęściej w wysokości jednego miesięcznego czynszu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Michał Waszkiewicz.
10: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery. Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
7: A legendarny duński bramkarz, 39-letni Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie codziennie jako taksówkarz. Jak zapewnia, to nie przez brak środków, ale z powodu nagłego nadmiaru czasu wolnego.
3: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj, Abra, nie przypominać będzie jesieni, bliżej, zdecydowanie bliżej do tej letniej. Tak odczujemy po południu. Czwartek w prognozach bardzo ciepły, jak na początek października, 24-25 stopni. Tak ma być po południu w stolicy Pomorza Zachodniego.
1: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: 4 minuty po godzinie 10. Las, czysta rzeka. To darmowe lekarstwo na stres. To o tym pewnie większość z nas wie. W tej godzinie zabierzemy Was do Drawińskiego Parku Narodowego. To będzie nasz bilet do natury. Za kilka minut naszym gościem będzie Paweł Biński, dyrektor Drawińskiego Parku Narodowego. W tej godzinie zagramy tylko i wyłącznie po polsku. To w ramach akcji polskich mediów. Dzień polskiej muzyki. Za chwilę gramy wasze ulubione polskie hity.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: i czysta.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
0: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn, a w nim ekożywność, skąd i gdzie? Ekologia, co to jest? Hałas, jak go unikać? Moda, czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: W tym wydaniu Super Eko Magazynu mam nadzieję, że uda się przenieść naszym słuchaczom gdzieś ze Szczecina, ze Śródmieścia, czy gdziekolwiek teraz jesteście, w zupełnie inne okoliczności przyrody, czyli do Drawieńskiego Parku Narodowego. Paweł Bilski, dyrektor wspomnianego parku, jest moim państwa gościem. Ale dobrze, panie dyrektorze, tak na dzień dobry w Super Eko Magazynie się zastanowimy. Drawieński Park Narodowy, mam wrażenie, że cały czas jeszcze potrzebuje tej promocji, estymy, że nie jest tak rozpoznawalny. Co się u was dzieje właściwie? Proszę nam przedstawić Drawieński Park Narodowy.
4: Nasz park może nie jest tak rozpoznawalny jak Tatrzański czy Karkonoski, natomiast myślę, że duża część mieszkańców naszego regionu, i mam na myśli tutaj nie tylko zachodniopomorskie, ale też i lubuskie, i wielkopolskie, bo nasz park ma chyba jedyny w Polsce, leży na terenie trzech województw. Myślę, że już jest mocno znany i jest rozpoznawalny.
3: Mimo Czyli wszystko. Mieszczuch ze mnie wyszedł.
4: trochę może tak. Ale proszę się nie martwić. Jeszcze trochę i będziemy sięgać pod Szczecin. Właściwie do Szczecina.
3: Dokładnie. W ramach rozszerzenia, czy też pomysłu, żeby też włączyć tereny nadodrzańskie. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tego, co się u was dzieje. Tak patrzę też na pana mundur. To jest służba Park Narodowy i to jest Łasica?
4: Wydra.
3: A no wydra. Mieszczuch. Proszę opowiedzieć o Drawieńskim Parku Narodowym, bo to rzeka Drawa, to nie jest tak daleko stąd.
4: Tak, to nie jest daleko. Od Szczecina to jest około 100 km. Nasz park chroni powierzchniowo, są to przede wszystkim ekosystemy lądowe, leśne. Natomiast całym skarbem i sercem naszego parku, poza ekosystemami lądowymi, a główną osią, głównymi osiami, dla którego park został utworzony, to jest rzeka Drawa i rzeka Płociczna. Rzeki, które na terenie parku się łączą, które nadają kształt naszemu parkowi takiej charakterystycznej litery V. Może coś w tym być jeszcze, że park został utworzony w 1990 roku. I to te dwa palce mazowieckiego ułożone w V to tak trochę odzwierciedla tamten czas i utworzenie naszego parku. Więc nasz park powstał już po tych przemianach po 1989 roku i opiera się właśnie na dwóch rzekach, na rzece Drawie i rzece Płocicznej, które mają szczególny charakter tutaj, szczególnie na naszym Niżu, bo są to rzeki, szczególnie Drawa, rzek o charakterze górskim, więc ci, którzy mieli przyjemność, okazję być na rzece Drawie, to wiedzą, że ten nurt jest wartki i rzeczywiście możemy go przyrównywać do rzek górskich.
3: No to właśnie, za chwilkę porozmawiamy o tej specyfice tego, co się u was dzieje, w sensie, co można zobaczyć, jak zwiedzać Drawieński Park Narodowy, jakich atrakcji się można spodziewać, ale to tak jeszcze miejmy w takim razie te kwestie techniczne za sobą, czyli co, wsiadam w samochód i nastawiam nawigację na jakie miejsce, gdzie najlepiej, gdzie są wrota do Drawieńskiego Parku Narodowego. Tak, żeby też jakiś wymiar praktyczny dla naszych słuchaczy był teraz.
4: To zależy, co chcemy zobaczyć.
3: Wszystko.
4: Jeżeli chcemy zobaczyć z pozycji kajaka, to najlepiej jest wsiąść i dojechać do Drawna i tam wsiąść w kajak, bo mamy dwa dni spływu rzeką Drawą, bo rzeka Drawa jest udostępniona od 1 lipca do uprawiania turystyki kajakowej. Ale ja zawsze zachęcam wszystkich do uprawiania turystyki pieszej. Na terenie parku mamy ponad 100 km szlaków pieszych, po których można się poruszać, po których można chodzić. Na niektórych nawet przez cały dzień nikogo nie spotkać, co jest ewenementem.
3: No i tutaj w takim razie postawimy kropkę w tej pierwszej części naszej rozmowy. W Super Eko Magazynie Paweł Bilski, dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego. Już za chwilę wracamy. Słyszycie przynajmniej dwie opcje. Kajakiem, pieszo. Wszystko zaraz dokładnie omówimy.
2: Super Eko Magazyn. Tylko w Super FM.

0: Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: W tym wydaniu Super Eko Magazynu Drawiejski Park Narodowy jest bohaterem. Nasz bilet do natury i dobrostanu, tak nazywa się ten odcinek, opowiada Paweł Bilski, dyrektor Drawiejskiego Parku Narodowego. No tak sobie myślę, że to jest dosyć oczywiste, że no las, przyroda wpływa na nas dobroczynnie, o czym zapominamy. Ja na przykład przyznałem się w pierwszej części rozmowy, że jestem trochę mieszczuchem i jeszcze sam się w tej rozmowie uczę o tych walorach waszego miejsca. No więc przejdźmy do tego, jak zacznijmy może właśnie od kajaku. Jak kajakiem można zwiedzić Drawiński Park Narodowy? Co oferujecie? Czy też co przyroda w tym miejscu oferuje?
4: Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego kajakiem można poruszać się po rzece Drawie. I to jest odcinek od miejscowości Drawno do Starego Osieczna. To są takie dwa dni spływu dla takich...
3: Czy akurat na weekend zaplanować
4: sobie? Tak, jak najbardziej na weekend, chociaż od razu weekendy, bo w weekend zawsze jest najwięcej turystów. Zawsze zachęcamy
3: do... No ale do pracy w tygodniu trzeba chodzić, panie dyrektorze. Nie wszyscy mają tak dobrze, że pracują w takim pięknym miejscu jak pan.
4: Myślę, że najlepiej, jeżeli chodzi o kajaki, to nasz park zwiedzać właśnie na początku tygodnia, jeżeli mówimy o wakacjach, tak? Bo po wakacjach...
3: No ale to właśnie teraz rozmawiamy, no już jest październik, rozmawiamy u progu, no, czy u progu, no już jest jesień. Rozumiem, że też dodatkowo ekstra barwy nam wchodzą w grę.
4: No tak, oczywiście. Jak tylko robi się chłodniej, to zaczynają się oczywiście przebarwiać drzewa i to jest kolor niesamowity. Wracając do kajaków, rzeczywiście dwa dni. Na terenie parku mamy 6 miejsc biwakowania, gdzie można...
3: Takich wyznaczonych,
4: takich
3: legalnych.
4: Wyznaczonych.
3: Ale to, że namiot też rozbijemy?
4: Tak, można
3: rozbić. No okej, no o tej
4: namiot.
3: Porze to już pewnie bardziej dla odważnych.
4: Nie, mamy takich, którzy czekają na pierwszy mróz i dopiero przyjeżdżają.
3: Okej. Okay.
4: Więc formy wypoczynku są różne, często bardzo ekstremalne. Więc można rozbić namiot, jest tam infrastruktura, są toalety, więc naprawdę wydaje mi się, że ten, kto potrzebuje być bliżej natury, to jak najbardziej może sobie znaleźć miejsce. Natomiast chciałbym bardziej zachęcić, przybliżyć szlaki piesze.
3: Właśnie chciałem na ten temat porozmawiać teraz.
4: Bo to jest bogactwo. To jest bogactwo, które często jeszcze jest nieodkryte u nas. Szlaków pieszych, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy ponad 100 kilometrów. I to są bardzo malownicze szlaki. To są szlaki, które prowadzą zarówno na wschodniej, jak i zachodniej części parku.
3: A to są lasy tylko, czy jak to wygląda?
4: To są głównie lasy. Trzeba też pamiętać, że to, co powiedziałem na początku, Drawa ma charakter górski. A skąd to się bierze? Z tego tytułu, że mamy duże spadki. Drawa między najwyższym punktem, a najniższym na terenie parku to 40 metrów, czyli to jest duży spadek. Dzięki temu mamy duże ilości obniżeń górki, pagórki.
3: Pofałdowany krajobraz.
4: Tak, krajobraz jest mocno pofałdowany. Do tego na terenie parku, zależy jak liczyć, mamy między 15 a 20 jezior, zależy co uznamy za jeziora. Ale te szlaki prowadzą właśnie wzdłuż rzeki, wzdłuż jezior. Mamy górki, mamy dołki. Naprawdę teren jest bardzo rozmaicony. Mamy różne lasy. Od lasów takich typowo sosnowych, stosunkowo ubogich, do bardzo żyznych lasów bukowych czy dębowych. Więc naprawdę teren, po którym się przemieszczamy, jest bardzo rozmaicony. To nie jest teren płaski, nie ma dróg asfaltowych, więc idziemy w przestrzeni takiej, która naprawdę zachwyca, gdzie mamy ciszę, gdzie mamy spokój, gdzie nie jest problemem spotkać żywe zwierzę, łącznie z wilkiem, bo tak naprawdę z wyjątkiem niedźwiedzia, możemy powiedzieć, że mamy wszystkie zwierzęta, spotykamy na terenie parku.
3: Ja znowu wrócę do pytania, czyli co, bo zachęci mnie pan, biorę aparat, jadę do was, tylko powiedzmy na jeden dzień, bo nie wiem, czy zdążę na więcej, to od czego zacząć?
4: Dojechać najlepiej do Głuska albo do Ostrowca, inaczej zwanego Ostrowite, na terenie parku, na parkingu zostawić samochód
3: i zrobić
4: plecak na plecy i zrobić sobie pętelkę, na przykład dookoła jeziora Ostrowieckiego, gdzie będziemy szli przynajmniej przez połowę trasy wzdłuż jeziora, gdzie zobaczymy ciekawe punkty widokowe, gdzie możemy...
3: Dęby, buki,
4: mamy piękny obiekt, kawałek z Ostrowcem, który nazywa się Węgornia, gdzie kiedyś łowiono węgorze, gdzie był most, bardzo urokliwy kawałek parku nad rzeką Płuciczną, gdzie możemy sobie spacerkiem przejść, odpocząć, usiąść na ławce, zjeść kanapkę i spokojnie wieczorem wrócić do domu.
3: To ile mniej więcej od Szczecina, ile trzeba zaplanować na taką wycieczkę, ile dojazd z miasta?
4: No to jest około godziny w tej chwili, w jedną stronę.
3: Umówieni. No, nie ma wyjścia. Super Eko Magazyn, to ma też wymiar praktyczny. Paweł Bilski, dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego, mnie też przekonał, żeby wziąć aparat fotograficzny i zrobić u nich właśnie piękne jesienne zdjęcia. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn, a w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia? Co to jest? Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
5: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj

0: Super FM zaprasza.
1: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. W szczecińskim klubie Nowa Dekadencja odbędzie się kameralny koncert zespołu Retro Gitary pod hasłem Osiecka z Krajewskim. To muzyczny hołd z okazji przypadających w tym roku 90. urodzin Agnieszki Osieckiej. Połączenie niezwykłej poetyckiej wrażliwości aktorki z melodyjnością kompozycji Seweryna Krajewskiego dało polskiej kulturze piosenki legendarne. Od Niech żyje bal i Uciekaj moje serce po bezcenne, choć mniej znane perełki. Zespół Retro Gitary zaprezentuje te utwory w dopracowanych, pełnych intymności i ciepła aranżacjach na głos i gitarę. Z kolei pod koniec października wyjątkowe wieczory szykuje Filharmonia w Szczecinie. Na filharmonicznej scenie wystąpi Maciej Maleńczuk z programem Klauzula Sumienia. To jeden z najbardziej charyzmatycznych i kontrowersyjnych artystów ostatnich 4 dekad, słynący z potężnego głosu oraz bezkompromisowych, celnych obserwacji w swoich tekstach. W Filharmonii zobaczycie również projekt Sojka i Grot Orkiestra w hołdzie mistrzom. To niezwykłe połączenie jazzowej wrażliwości Stanisława Sojki z nowoczesnym, kameralnym brzmieniem orkiestry. 45. Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Przez 2 dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. Wstęp bezpłatny.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Super FM, Marek Zajdel. Organizator 45. targów nieruchomości i wyposażenia wnętrz. Witam panie Marku, dzień dobry.
1: Witam pana, witam bardzo serdecznie państwa.
0: Co w tym roku będziemy mogli z nowości zobaczyć w ramach tych 45. edycji?

0: edycji targów nieruchomości i wyposażenia wnętrz, panie Marku?
1: Z nowości to na pewno nowe mieszkania przede wszystkim, nowe domy, nowe działki. Ja oczywiście żartuję, bo to są targi, które są powtarzalne. One się za dużo nie zmieniają. Zmieniają się oferty, zmieniają się nowi deweloperzy, wchodzą nowe firmy. Tendencja jest zawsze ta sama. Sprzedaż i sprzedaż. No i już. Ale my trochę zmieniamy tą formułę. W tej chwili jest, też to jest tak bardziej, żeby były rozmowy, spotkania, nawiązane kontakty pomiędzy firmami, pomiędzy deweloperami, żeby to bardziej było koleżeńskie, takie regionalne, mniej konkurencyjne, chociaż konkurencja dobrze robi, ale mimo wszystko, żeby te firmy się wzajemnie wspierały. Przede wszystkim, żeby była duża wymiana pomiędzy firmami, które wyposażają wnętrza, robią, wykańczają, projektują i tak dalej, z deweloperami, bo w tej chwili jest nowa tendencja, nowa, w Polsce nowa, czyli kończy się jakby stan deweloperski, a zaczynają się tak zwane mieszkania wykończone pod klucz. I to już widzę, że jest praktycznie u większości deweloperów. No i tutaj jest mega, rozwija się cała ta struktura jakby wykończenia wnętrz. I my będziemy mieli naprawdę bardzo dużą ofertę w tej chwili właśnie pod tym, w tym temacie, czyli wykończenia wnętrz, projektowanie. Kiedyś mieliśmy praktycznie 99% to była deweloperka. W tej chwili mamy z 20-30% będzie właśnie wykończenia wnętrz. I to jest nowe coś, co wchodzi.
0: Ale to jest chyba odpowiedź na zapotrzebowanie ludzi.
1: Ja myślę, że tak, że wbiegający, kupujący mieszkanie w takim tempie, jak dzisiaj kupujemy i sprzedajemy, to ludzie też po prostu nie mają czasu na to, żeby to wszystko ogarniać. Bo ta wykończeniówka, jak sama nazwa wskazuje, jest rzeczywiście dla niektórych wykańczająca i to źle robi. Ludzie mają pieniądze, chcą być bardziej wygodni. Mało tego, wydaje, wbrew wszelkim pozorom okazuje się, że ten tryb właśnie wykończenia przez duże firmy i przy takich wielkich globalnych akcjach dużo tańsza jest niż my indywidualnie kupujemy i sobie to wykończamy. Dlatego nie dość, że nie marnujemy czasu, nerwów na pewno, nie szukamy na rynku niesprawdzonych firm, bo bardzo często to, co jak wygląda w internecie, to nie znaczy, że tak samo wygląda na ścianie. A tu mamy ludzi, którzy się tym znają, mają to wszystko obstukane, jest to zabezpieczone, gwarancyjnie zabezpieczone i to też jest dla nas fajna rzecz, bo kupując takie mieszkanie, podlega to wszystko gwarancji. Gdzie my, jak wynajmiemy pana Kowalskiego i nam zrobi coś, to później z panem Kowalskim jest duży problem, żeby coś tam na gwarancji czy na jakiejś rękojmi w ogóle coś poprawił. A tutaj mamy wszystko, mało tego, nie jestem tego taki pewien, bo tak rzucam w eter, ale coś mi się wydaje, że chyba też to podlega pod 5 lat gwarancji, tak jak wszystkie mieszkania, więc to by był, to jest naprawdę okazja i należałoby tego szukać, bo w tej chwili ta oferta jest coraz szersza. Oprócz tego, tak jak mówię, będzie fajna grupa, no mega wielka taka, dziewczyny się zebrały, no przepraszam, nie tylko dziewczyny, ale dziewczyna tam rządzi i oni będą pokazywać właśnie w Pionierze duże, tam praktycznie dwie sale to będą tylko i wyłącznie wykończeniem wnętrz.
0: Ponad 20% pan powiedział tak. Oferty, jeżeli chodzi o wyposażenie, wykończenie wnętrz, 80%,
1: projektowanie i tak dalej.
0: 80% to jednak oferty deweloperskie,
1: no, bo to są targi nieruchomości, nie oszukujmy się, to jest clue. Fajnie jest, że pokazują się nowe firmy, całkowicie nawet mi nieznane, same się zgłaszają, same wchodzą i to jest okej. Oczywiście mamy te starych wyjadaczy, takich wielkoludów typu Atal, gdzie oni stoją i to są firmy no, ogólnopolskie i zawsze z mega produkcjami. No i fajnie, że są tacy wielcy i są ci mali, bo ci mali wbrew wszelkim pozorom już mocno podgryzają tych dużych, a już tych w ogóle tych naszych staruchów takich, którzy są od zawsze w zachodniopomorskim deweloperami, no to oni chyba nawet nie wiedzą, co się dzieje tam z tyłu, bo to po prostu tam jest naprawdę rewolucja. Nie?
0: Ja tak sobie myślę, że właśnie ten trzeci kwartał i czwarty kwartał to są właśnie chyba najlepsze momenty, żeby decydować się na zakup nieruchomości.
1: Może zdecydować tak, bo eksplozja zawsze jest na wiosnę. Zawsze. To targi wiosenne, a jesienne to jakby są dwa różne
0: byty.
1: I potencjały przede wszystkim, nie? Ale tutaj nie zauważam takiej różnicy, bo jakby w Excelu sprawdza się to, jak to ma wszystko wyglądać, więc w Excelu się wszystko zgadza, jeżeli chodzi o... nie ma różnic. Czyli coś się ruszyło, na pewno się ruszyły kredyty, może nieznacznie, ale się ruszyły. Jest duża tendencja, jeżeli są kredyty, mamy sprzedaż, no i wtedy się to rusza. I to jest chyba ostatnia chwila, i to zawsze powtarzam, ja nie wiem, to co roku, żeby jeszcze złapać ten taki moment, w którym trochę ciężko się sprzedaje, ale my już mamy tą nabywczą możliwość kupienia, bo to jest mega dobra okazja dla kupującego, żeby pogadać, wynegocjować, rozejrzeć się. Ta oferta jest mega szeroka. Naprawdę można sobie coś znaleźć, co przy takich warunkach, kiedy się wszystko sprzedaje, to jest trochę ciężkie, dużo ciężej wybrać. Tutaj mamy możliwość, no i fajnie, bo na targach jest ta możliwość, że sobie chodzimy od stoiska do stoiska, zaznaczamy takie plany, będziemy Państwu rozdawać, gdzie będą wszystkie stoiska zaznaczone z pełnymi danymi. Proszę to brać, bo tam Państwo będziecie sobie mogli zaznaczyć, że z Panią w narożniku, z Panią blondynką wzięliście dwa mieszkania i to były fajne, bo później jak się te ulotki wszystkie zmiksują w tej reklamówce, no to wyciągamy i tak naprawdę nie mamy pojęcia, która ulotka, która tam wizytówka jest do kogo. Na tym planie sobie zaznaczamy, wizualizujemy i wiemy, gdzie do kogo, a tutaj mamy pełne dane, gdzie się jeszcze odezwać. Więc wracając do tego, fajna okazja do tego, żeby chodzić od stoiska do stoiska, na tych samych emocjach, na tych samych jakby możliwościach percepcji sobie posprawdzać i ocenić. I to nie jest jakby koniec. My możemy negocjować, że Kowalski tam z boku ma podobne, w podobnym standardzie i daje nam tam coś. Albo nie wiem, jest w lepszych warunkach. I negocjować można. I to działa. Mało tego, na same targi wystawcy zawsze przygotowują hot dealsy takie tylko na same targi, żeby coś tam dołożyć, żeby coś tam lepiej sprzedać. Mało tego, jakaś taka dziwna się wytworzyła atmosfera, trochę śmieszna, bo deweloperzy się przebijają, który więcej sprzedał i który droższe mieszkanie sprzedał. No fajnie, no to wszyscy z przymrużeniem oka do tego podchodzą, ale niektórzy bardzo ambicjonalnie mają ambicje, żeby sprzedać za grubo, bo za 7,5 bańki poszło.
0: Ja nie? Byłem świadkiem tego, że były naprawdę bardzo ostre negocjacje na jednym ze stoisk.
1: No,
0: ja
1: pamiętam tę sytuację, jak było, że 10 osób pierwszych dostanie tam 5%. No i pan ochroniarz na dole o 9 wszystkim tłumaczył, że nie, my od 10 otwieramy, a oni już komitet kolejkowy otworzyli i tam lista była, kto i tam o 10, 11 miejsce pamiętam, że się mocno kłócili. I to fajne jest, bo to jest fajna atmosfera. Deweloperzy są jakby przygotowani i tylko sfiksowani na to, żeby sprzedać, zaspokoić jakby ten rynek. A oprócz tego, żeby się spotkać, porozmawiać i wieczorem wypić lampkę wina, nie? Wspólnie i już bez tych, którzy tak bardzo chcą kupować.
0: Na koniec, panie Marku, dla tych wszystkich niezdecydowanych, jakby pan mógł polecić jedną, absolutnie jedną rzecz, która zdecydowanie, której nie warto przegapić. To
1: nie warto przegapić, no chyba targów nie warto przegapić. I to zupełnie poważnie mówię. Nie jestem w stanie wybrać i nie znam tych ofert. Mało tego, nie znam niektórych deweloperów na tyle, żeby powiedzieć, jaką mają ofertę. Zupełnie mnie to jakby nie interesuje. Nie jestem zainteresowany kupnem mieszkania, ale widzę, że po tym, co się dzieje na Facebooku, na Messengerze, na WhatsAppach i na tych naszych zapytaniach mailowych, to jest jakiś... Ja nie wiem, czy to automaty, po prostu mnóstwo pytań jest o oferty. Mnóstwo. I bardzo skonkretyzowane. Co, gdzie i jak chcą kupić. Ludzie wiedzą, na szczęście. Ja Państwa namawiam do tego, żebyście Państwo przyszli i zebrali oferty i wszystkich wypytali. nawet tych, co się nie uśmiechają, nie? Bo oni tam po godzinie 16 to już naprawdę mają dosyć i jak się podchodzi do nich, to oni pozawerbalne wysyłają takie, ale oczywiście żartuję, ale należy ich wykorzystać i wykorzystać targi, przyjść sobie, fajne miejsce, luksusowe i to mówię zupełnie poważnie. Wszyscy ci w hotelu są mega uśmiechnięci, ja nie wiem, co oni tam palą, ale naprawdę są cały czas mili, sympatyczni. Zapraszamy wszystkim, wstęp bezpłatny, 10-17, sobota, niedziela. Ma być piękna pogoda, dookoła parkingi wolne, bo nie płacimy. Poza tym jest parking na dole, też można sobie wjechać. Niektórzy mówią, że jak w Lidlu się kupi pudełko zapałek, to ma się 1,5 godziny za darmo, ale to ja tego nie sprawdziłem jeszcze.
0: Zapraszamy. Hotel Courtyard.
1: Hotel Marriott, tak jest. To jest stary Poseidon, a nawet nowy Poseidon teraz. Brama portowa. Idealne miejsce do tego, żeby nie brać nawet samochodu w niedzielę po imprezie. Można przyjechać i szynobusem, bo 3 minutki od PKP, od PKS-u, a tramwaj to nas wywali dosłownie pod same drzwi. No będzie widać flagi i myślę, że widać nas trochę na mieście, bo już tam dzwonią do nas, że coś musimy
0: partnerem,
1: zdjąć.
0: Partnerem medialnym targów, 45. edycji targów nieruchomości i wyposażenia wnętrz jest Radio Super FM, a zapraszam Marek Zajdel.
1: Zapraszam serdecznie i do widzenia. Przyjemnego dnia.

0: Dzień polskiej muzyki w Super FM. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra nas wynikami nie rozpieszcza, to cieszą wyniki młodzieżowej reprezentacji, która ma komplet zwycięstw, a coraz głośniej mówi się o wymianie trenera, polskiego trenera, piłkarzy. O tym już za chwilę w wiadomościach Super FM o 11.
1: Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 11. Wiadomości Super FM.
5: Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Uczniowie zdążyli zejść do schronu. Po nieudanej egzekucji kobiety w USA zawieszono wykonywanie tej kary. Jerzy Brzęczek może wrócić. Jest coraz głośniej wymieniany jako następca Jana Urbana.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna z działających szkół w Kijowie została dziś zaatakowana rosyjskim dronem. Wybuchł pożar, ale uczniowie i pracownicy są bezpieczni, bo zdążyli na czas zejść do schronu, oświadczył ukraiński minister oświaty Andrii Butenko. Według policji w placówce przebywało ponad 100 uczniów i 60 pracowników szkoły. Sam atak ukraiński minister nazwał cynicznym terrorem i podkreślił, że w ostatnim czasie niemal codziennie Rosja ostrzeliwuje przedszkola, szkoły, uniwersytety czy instytucje naukowe. Rosja grozi NATO bronią jądrową. Mówi o tym wprost w dokumencie przesłanym sojuszowi, do którego dotarła agencja Reutera, o czym Tomasz Rochowski.
6: Rosjanie oskarżają NATO o niebezpieczny kurs, który niesie za sobą wysokie ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa może uderzyć w ośrodki decyzyjne państw NATO, a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń atomową. Mamy nadzieję, że nasze ostrzeżenia zostaną usłyszane. Jeśli Europa zaatakuje Rosję, będzie to bardzo krótka wojna. Odgraża się rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Szef NATO Mark Rutte w Euronews podkreślał. Powinniśmy zachować spokój i działać dalej, czyli inwestować w naszą obronność, co robimy. W tym miesiącu w Polsce ma się odbyć spotkanie o przyszłości sojuszu. Politico donosi, że Amerykanie nie zaprosili na nie Brytyjczyków, Francuzów i krajów bałtyckich.
5: Zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto rozpoczął dziś pracę w prokuraturze krajowej. Postępowanie dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zonda Krypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut. Po wczorajszej nieudanej egzekucji kobiety skazanej na karę śmierci w USA władze amerykańskiego stanu Tennessee ogłosiły w nocy zawieszenie wykonywania takich wyroków do końca roku. 50-letnia obecnie Christy Pike jest skazana na najwyższy wymiar kary z powodu zabójstwa, którego dopuściła się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Kobieta trafiła wczoraj do szpitala po tym, jak jej serce wciąż biło, mimo podania dwóch zastrzyków ze śmiertelną dawką. Gubernator zapowiedział wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra nas wynikami nie rozpieszcza, to cieszą wyniki młodzieżówki, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A obecny jej trener Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana.
7: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
5: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się jego styl. Do wyników nie można się było przyczepić. To odwrotna sytuacja do aktualnej pod wodzą Jana Urbana. Magdalinet przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Z kolei Iga Świątek i Maja Chwalińska jako rozstawione zawodniczki rozpoczną zmagania od drugiego etapu.
3: Super FM. Pogoda.
0: Ciepłe i pogodne popołudnie w prognozach od 24 do nawet 25 stopni w Szczecinie. Jutro dla odmiany odrobinę chłodniej od 18 do 19 kresek i więcej chmur.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: Kłaniam się i zapraszam 3 minuty po godzinie 11. Czym żyje stolica Pomorza Zachodniego? Najważniejsze tematy do 14. Program Super FM z widokiem na Szczecin. W Super FM po południu, po 12. Relacje naszych reporterów z 5. jubileuszowego spacerku na Uniwerek. Studenci, władze szczecińskich uczelni przemaszerują ulicami Szczecina. Nasi reporterzy już na miejscu rozpoczęcia uroczystej inauguracji roku akademickiego.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

To jest czwartkowe przedpołudnie z radiem Super FM i to będzie jeden z najważniejszych muzycznych wieczorów tej jesieni w naszym mieście. Finał Festiwalu Młodych Talentów, który rozpocznie się 10 października o 19. Na scenie pojawią się artyści walczący o zwycięstwo w konkursie, którego ideą od lat jest wyłanianie najciekawszych młodych osobowości polskiej muzyki. Godzinę później scenę przejmie Mela Kotelu, wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, której koncert będzie takim finałowym akcentem tegorocznego wydarzenia. W Super FM już teraz Mela Koteluk i Żurawie Origami.

0: doskonale smakuje espresso z Sabriną Carpenter. 28 po 11 Super FM z widokiem na Szczecin. Spełni się w końcu marzenie wielu sympatyków Arconii. Piłkarski czwartoligowiec z naszego miasta będzie miał swoje boisko na budowanym przy ulicy Arkońskiej stadionie należącym do Arconii Szczecin. Zawisła symboliczna wiecha. Na miejscu był nasz reporter Piotr Jarząbek. Jego relacja na radiowych stronach super.fm, a ja przypomnę, że inwestycja budowana za nieco ponad 30 milionów złotych ma być gotowa jesienią w przyszłym roku.
1: Reklama. Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte.
2: Praca?
3: Jak zawsze.
2: A ty?
3: Ja?
2: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
3: Chyba czas to nadrobić.
2: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
3: Kobiecość pod dobrą opieką?
2: Koniecznie.
4: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
1: I po reklamie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

dawno nie słyszeliśmy Ignacego. Czekam na znak. 19 minut do południa. Super FM z widokiem na Szczecin. Na tę konferencję czekają już od kilku miesięcy. Temat ważny. Jak wygląda aktywność osób z niepełnosprawnościami? Wiele razy o tym rozmawialiśmy z prezeską Fundacji Możesz, Janną Sawicką-Budziak. A jak tym razem wygląda temat łamania stereotypów i budowania świadomości? To jedna z myśli zbliżającej się konferencji Zachodniopomorskiego Forum Integracji i Innowacji Społecznych. Dostępność, aktywność i włączenie. Maciej Rembilas z Fundacji Pod Aniołem po 12 opowie o zbliżającej się w połowie października konferencji. A teraz Michael Bolton i doskonała okazja na kilka minut oddechów prac. Muzyka zdecydowanie będzie sprzyjać temu.

0: Jeden z muzycznych marzycieli, John Cekada, gość jednego przeboju, to jakiego? Just Another Day. Czyżby czekała nas kolejna podwyżka? Tym razem podwyżka cen biletów lotniczych. Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom podobno kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Sprawdzimy to w wiadomościach Super FM w południe.
1: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
2: Płaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Lekka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: I po reklamie.
4: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
5: Nie milkną komentarze po przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Niższe paliwa w Niemczech po rządowych obniżkach. Uniwersytet Jagielloński dorzuci się studentom do obiadów.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Emocje po wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego już nieco opadły, ale komentarze nie cichną. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdania, że Romanowski, ukrywający się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, takiej ochrony nie powinien dostać. Dariusz Joński z KO zwraca też uwagę na postawę sędziego, który o tym decydował.
6: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić.
5: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na nie, a list żelazny i tak został wydany. Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie sąd powinien je rozpoznać. Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Na razie, jak mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free, linie w ramach oszczędności tną siatki połączeń. A kiedy możemy spodziewać się podwyżek cen biletów?
7: Wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy naloty od końca kwietnia, maja.
5: Część linii może szukać pieniędzy gdzie indziej, dodaje ekspert.
7: Może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie.
5: Bo na tych dodatkowych opłatach tanie linie osiągają nawet połowę swoich przychodów. Niemieccy kierowcy wreszcie poczuli ulgę po tym, jak w życie weszły dziś obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Ceny paliw spadły. W porównaniu z wczorajszym dniem tankowanie jest tańsze o 10-11 eurocentów za litr, a w wielu miejscach litr benzyny Super E10 kosztuje mniej niż 2 euro. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało w maju i czerwcu. Polscy kierowcy na razie na takie rozwiązanie czekają, ale nie wszyscy, bo na przykład w Rzeszowie pomocną dłoń wyciągnęło do zmotoryzowanych miasto. Z tańszego o 15 groszy paliwa mogą skorzystać posiadacze aktywnego pakietu mieszkań. A miejska promocja trwa od dziś do niedzieli, ale może zostać powtórzona. Uniwersytet Jagielloński chce wspomóc studentów. Uczelnia będzie dopłacać im do posiłków. Ma być taniej, różnorodnie i bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegańskie czy wegetariańskie. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. I dodaje, że dopłaty to w Polsce bezprecedensowe rozwiązanie. Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
8: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
5: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
3: Super FM. Pogoda.
9: Przyjemnie będzie dziś wyjść z pracy, a na termometrach będzie powyżej 20. Do wieczora w prognozach nie ma deszczu. Może zatem dacie się namówić na spacer po pracy w Parku Kasprowicza, może na Wałach Chrobrego. Jutro chłodniej, do 19 i zdecydowanie piątek w chmurach.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
9: 3 minuty po południu zapowiadałem i nasz gość już jest w studiu. Maciej Rembilas z Fundacji Pod Aniołem będzie opowiadał o programie konferencji Zachodniopomorskie Forum Integracji Innowacji Społecznych, Dostępność, Aktywność i Włączenie. Jeden z tematów, przeglądam program, bardzo ciekawie się przedstawia, jak skutecznie mówić o potrzebach środowiska. środowiska osób z niepełnosprawnościami we współpracy z mediami, z portalami, ze stacjami regionalnymi. O tym, ale także na inne tematy, które pojawią się w konferencji, będziemy rozmawiać już za chwilę w Super FM.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: W Radiu Super FM Maciej Rembila z Fundacja Pod Aniołem. Dzień dobry, witam pana.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Zachodniopomorskie Forum Integracji i Innowacji Społecznych to już niebawem, bo 15 października w hotelu Senator w Dźwirzynie.
1: Tak, zgadza się. Nazwa dosyć długa, a tematów też bardzo wiele. Tematem naszej konferencji jest zarówno dostępność, jak i aktywność i włączanie osób z niepełnosprawnością w przestrzeń publiczną i w codzienne funkcjonowanie.
0: Poza anteną rozmawialiśmy, że zainteresowanie bardzo duże.
1: Tak, jest to któraś z kolei konferencja dla tego środowiska, ale tak naprawdę od 3 ostatnich lat nie było tak dużego przedsięwzięcia dla organizacji pozarządowych, które statutowo wspierają osoby z niepełnosprawnością. Więc myśląc o stworzeniu takiej bezpiecznej przestrzeni, że wszyscy moglibyśmy się spotkać i porozmawiać o tym, co się dzieje w całym naszym województwie, założyliśmy liczbę 120 uczestników. Jednak rekrutacja pokazała, że tych miejsc potrzeba jest zdecydowanie więcej i na dzień dzisiejszy, na dzień zakończenia rekrutacji na konferencję, no to skończyliśmy z liczbą 162 osób, z czego 40 to są osoby z niepełnosprawnościami. Ponad 47 organizacji pozarządowych z regionu, które zaszczycą nas swoją obecnością.
0: Jak tak rozmawiamy o tym zainteresowaniu, myśli pan, że po pierwsze program, czy może to, że tak rzadko spotykacie się, powoduje tak duże zainteresowanie?
1: Myślę, że jest co najmniej kilka powodów. Raz ten powód merytoryczny, bo faktycznie program dwudniowej konferencji, na której będziemy rozmawiać i o innowacjach społecznych, i o aktywności osób z niepełnosprawnościami, ale także o tym, jak pomagać bez wypolenia, żeby te osoby, które na co dzień współpracują z osobami z niepełnosprawnościami, nie zapomniały gdzieś w tym wszystkim o sobie. Mamy też panel Prawdziwe Włączenie, gdzie chcemy pokazać, jak zapewnić te realne. Real Inclusion to jest taki też temat dosyć popularny teraz, czyli jak zapewnić realne włączenie osób z niepełnosprawnościami, tak żeby oni byli wśród nas.
0: Co w przypadku, jeżeli osoby, które po raz pierwszy słyszą naszej rozmowy, pojawią się słuchacze Super FM, którzy będą zainteresowani tą konferencją, jest jeszcze szansa na to, żeby gdzieś dołączyć do tego grona?
1: Jest szansa, żeby ją dotknąć poprzez transmisję online, którą my mamy też zaplanowaną. Będziemy na żywo transmitować tą część merytoryczną naszej konferencji. Można będzie tą transmisję znaleźć na kanałach facebookowych i Fundacji Pod Aniołem, która jest realizatorem tego zadania, ale także prawdopodobnie na kanałach w mediach społecznościowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, bo tutaj trzeba wspomnieć, że całe to zadanie jest realizowane w ramach projektu Zachodniopomorskie Forum Integracji i Innowacji Społecznych, Dostępność, Aktywność, Włączenie, a zadanie to finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem województwa zachodniopomorskiego.
0: Więcej informacji pewnie słuchacze Super FM znajdą na stronach internetowych.
1: Tak, na stronie internetowej fundacjapodaniołem.pl w zakładce konferencja oraz w naszych mediach społecznościowych.
0: W mediach społecznościowych również, tak jak pan powiedział, będzie informacja, że tę konferencję będzie można na żywo śledzić.
1: Tak, będzie tam dedykowane wydarzenie, które jest jednocześnie transmisją online. Mamy tak w zwyczaju, że transmitujemy zarówno poprzez Facebooka, jak i na kanale YouTube Fundacji również będzie można znaleźć zapis całej tej konferencji.
0: Który z tych tematów pana zdaniem najciekawiej się prezentuje?
1: No, skoro jesteśmy w mediach, no to w drugi dzień jest temat o tym, jak mówić o niepełnosprawności w przestrzeni medialnej. To też jest takie coś, to jest taka lekcja, którą jeszcze nie do końca wszyscy odrobiliśmy jako społeczeństwo, czyli jak wszyscy wiemy, że w mediach najlepiej sprzedają się tematy takie nośne, medialne. Nie zawsze jest to, nie są to tematy związane z codzienną pracą na przykład organizacji, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Więc o tym, jak mówić, jak dotrzeć do szerszego audytorium, jak zainteresować lokalne media na przykład działalnością zakładów aktywności zawodowej, gdzie osoby z niepełnosprawnością pracują, lub jak zainteresować może media lokalne mniejszymi projektami, które mniejsze organizacje realizują lokalnie. To jest taki temat, myślę, którym wszyscy jesteśmy zainteresowani.
0: No i nie ukrywam, że zainteresował mnie pan, bo jestem bardzo ciekawy, kto będzie prezentował te treści związane właśnie z kontaktem z mediami, prezentowaniem tych treści, a inne tematy, które wydają się interesujące, na które pan chciałby zwrócić uwagę?
1: Na pewno kwestia innowacji społecznych, bo to jest coś, co się dzieje. Jest mnóstwo realizowanych w naszym województwie projektów z różnych środków. Czasami ze środków pana marszałka, czasami z centralnych środków w dyspozycji wojewody. Często organizacje ściągają też projekty z instytucji krajowych, jest naprawdę dużo różnych zadań, ale my nie o wszystkim wiemy. Jakby ten opływ informacji nie jest taki, żeby mieszkaniec Koszalina wiedział, co robi lokalna organizacja w Goleniowie, a czasami robi naprawdę innowacyjne rzeczy. Więc chcemy dać taką przestrzeń, żeby o tym porozmawiać i żeby pewne innowacje wyszły z cienia, żeby można było je zobaczyć, dotknąć, ale też porozmawiać sobie w czasie obiadu czy uroczystej kolacji z kimś, kto tą innowację opracował i tak poznać jego perspektywę, więc tych innowacji jest dużo. Tak w przestrzeni dyskusyjnej najczęściej rozmawiamy o tym, co rozgrzewa środowisko. Teraz to jest ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Przed chwilą była ustawa o likwidacji ubezwłasnowolnienia. To są takie nośne, medialne tematy i całe środowisko o tych rozmawia, a my też chcemy zwrócić uwagę na to, co lokalnie u nas. Co się dzieje, co już się udało zrobić, co jest w planach. Więc konferencja jest taką przestrzenią, gdzie te wszystkie tematy na pewno wybrzmią. A też taką nowinką naszej konferencji jest to, że w ramach konferencji zrobiliśmy ogólnowojewódzki konkurs Aktywni, Dostępni, Włączeni, więc też będziemy przy okazji wieczornej kolacji wręczać nagrody w 5 kategoriach naszym organizacjom i osobom zaangażowanym w to środowisko. I te kategorie to na przykład lider samorzecznictwa, więc będziemy wybierali osobę z niepełnosprawnością, która jest sama rzecznikiem potrzeb i problemów tego środowiska. Mamy kategorię innowator bez barier właśnie dla tych innowatorów tego środowiska. Ambasador włączenia dla instytucji lub osoby fizycznej, która się zasłużyła właśnie w tym budowaniu takiej świadomości włączeniowej. Zachodniopomorska dobra praktyka, gdzie tutaj mogę zdradzić, że tych dobrych praktyk naprawdę było dużo, bo podczas naboru zgłoszeń do konkursu to właśnie w tej kategorii było najwięcej zgłoszeń. To też pokazuje skalę różnych działań przez różne organizacje pozarządowe realizowanych w tym i w zeszłych latach i naprawdę było z czego wybierać, jeżeli chodzi o takie dobre praktyki. I przyjaciel dostępności. Dostępność też jest takim ważnym tematem, nie tylko architektoniczna, ale i dostępność zatrudnienia, dostępność nawet usług turystycznych, które są też bardzo ważne w naszym regionie. Więc 5 kategorii, 5 nagród głównych, zdecydowanie jeszcze więcej wyróżnień. I to wszystko właśnie w takiej części już mniej oficjalnej po zakończeniu konferencji podczas uroczystej kolacji.
0: 5 tematów, 5 nagród, wyjątkowy dwudniowy program. Jakby pan miał przekonać tych niezdecydowanych, żeby wzięli udział w tej konferencji, to co by pan jeszcze oprócz tych informacji, które usłyszeliśmy w naszym programie w Radiu Super FM powiedział?
1: Polecam wszystkim jeszcze niezdecydowanym, żeby poświęcić te kilka godzin na obejrzenie transmisji online, ponieważ tam państwo możecie posłuchać osób praktyków, bo to jest konferencja praktyków, często, którzy od kilkudziesięciu lat są zaangażowani w różne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnością i tak jak zawsze przy okazji naszych konferencji realizowanych przez Fundację Pod Aniołem i partnerów, u nas nie ma tematów tabu. To znaczy będziemy tak moderować te panele dyskusyjne, że jeżeli nawet pojawi się temat trudny i niewygodny, to będzie to przestrzeń do tego, żeby o tym dyskutować. Tak jak mówiliśmy, w warstwie merytorycznej tematów jest bardzo dużo, ale też one się nagromadziły i są odpowiedzią na potrzeby środowiska. To znaczy, że to same organizacje pozarządowe i osoby z niepełnosprawnością często nam mówiły, o czym by chciały posłuchać. Bo to jakby sukces rekrutacyjny, to, że tyle osób się zgłosiło, to jest właśnie ta odpowiedź na to, że te tematy są faktycznie trafione.
0: Nie będzie tematów tabu, będą nagrody, jest wyjątkowy program, ba, nawet ci, którzy nie dostaną się w takiej fizycznej obecności w ramach konferencji, będą mogli śledzić przebieg tego wydarzenia w sieci. Zachodniopomorskie Forum Integracji Innowacji Społecznych, Dostępność, Aktywność, Włączenie, o tej konferencji, która rozpocznie się już 15 października w Dźwirzynie, opowiadał Maciej Rembilas z Fundacji Pod Aniołem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
1: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
0: Posłuchaj w Super FM.
2: Reklama. Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Bawarska tradycja i lokalny klimat w najbliższy weekend, aleja kwiatowa w Szczecinie zamieni się w tętniącą życiem kolorową aleję. Przed nami trzydniowy Oktoberfest. Na miejscu znajdziecie stoiska najlepszych browarów rzemieślniczych z całego regionu. Do tego bawarskie przysmaki, klimatyczne dekoracje i bogaty program na scenie. W planie spacer szlakiem piwnym z przewodnikiem, prelekcja o branży, pokazy ważenia złotych trunków, a wieczorami koncerty. Do Szczecina wracają największe targi nieruchomości w regionie. Przez dwa dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. 45. Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Wstęp bezpłatny. Jeśli szukacie dobrej muzyki i autentycznych emocji, wpadajcie do Delty w Dąbiu. W niedzielę w klubie Delta przy Racławickiej odbędzie się wyjątkowy koncert w ramach cyklu Jazz na Rogatkach. Na scenie wystąpi szczeciński zespół My z Delty. Łączy surowy blues z lokalną szczecińską duszą. Grupa założona przez gitarzystę Wojtka Wójcika. Laureaci m.in. Rawa Blues Festival czy Chojnice Blues Festival zagrają dla Was w niedzielę o 18:00. Co najważniejsze, wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie usłyszycie w naszych audycjach i zobaczycie na stronie internetowej.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Piotr Jarząbek już relacjonował na naszym radiowym Facebooku. Mówię o spacerku na Uniwerek, inauguracja roku akademickiego szczecińskich uczelni. Piotrek teraz zatrzymał się w pobliżu Urzędu Miasta i doczekał się studentów. Cześć Piotrek.
2: Tak, doczekałem się. Dzień dobry. Przed chwilą była taka krótka przerwa, ponieważ przechodzili oni, cała ta grupa studentów przechodziła obok rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego i tam jest zawsze takie stanowisko, gdzie pracownicy hucznie witają nowych studentów, no ale też tych, którzy wracają na uczelnię po wakacjach. Teraz już ruszyli dalej, jak może słychać w tle, są oni prowadzeni przez zespół perkusyjny Bloco Pomerania, więc ja mogę troszeczkę krzyczeć, ale też sam nie do końca słyszę to, co ty do mnie, Jarku, mówiłeś. W każdym razie studenci tak, zbliżają się już do Urzędu Miasta, za chwilę miną ten Urząd Miasta, wejdą na Jasne Błonia i przez Jasne Błonia i Park Kasprowicza dotrą do Teatru Letniego. Tam oczywiście około godziny 13 była zaplanowana, ale podejrzewam, że będzie jakieś drobne opóźnienie. Rozpocznie się oczywiście inauguracja uroczysta roku akademickiego nowego. Będzie też hymn szczecińskich studentów. Po raz pierwszy zagrany będzie premiera tego utworu, także to oczywiście wszystko będziemy relacjonować. No i tego nasi słuchacze będą mogli też posłuchać chociażby w programie, ale to był dzień już po godzinie 16.
0: I teraz to dzieje się w naszym mieście.
1: No i trzeba powiedzieć, aura sprzyja dzisiaj studentom. Słonecznie, pogodnie, powyżej 20 stopni. No tak, jak chcieli.

0: jak go nie lubić. Ed Sheeran, chłopak z gitarą, potrafi porwać nie tylko na koncertach. Słyszałem i widziałem to. Czy to będzie mecz o honor, a może o szansę? O, zależy dla kogo, słyszę w naszej redakcji. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Sport w wiadomościach już o 13.
1: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: I po reklamie.
8: Jest 13. Wiadomości Super FM.
9: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Zabawki czy albumy? Sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem piłkarskim z Rumunią.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami Prokuratury Krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu, jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
10: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mi spotka za rogiem.
9: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Podejrzany o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie Koźlu jest niepoczytalny. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że 19-latek jest chory psychicznie. Pod koniec sierpnia Jakub L. miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta wyszła na spacer z psem. Atakował też wcześniej, przyznał się śledczym do podobnego ataku w lipcu w Opolu. 19-latek został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań, po tym jak wrócił na miejsce zbrodni. Śledztwo zostanie teraz umorzone, a prokuratorzy zawnioskują o umieszczenie 19-latka w szpitalu psychiatrycznym. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
11: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
12: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, na to przyzwyczajony jestem.
13: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
11: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
14: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast
3: natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
11: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
9: I na koniec jeszcze sport. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy, pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
15: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
9: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję selekcjonera Polski lub Rumunii. Spekulują też rumuńskie media.
7: Super FM. Pogoda.
16: Co to się porobiło? Dymisja jednego i drugiego trenera? No nie, absolutnie. Zróbmy w takim razie wszystko to, żeby było jak najlepiej. Mecz jutro, a dzisiaj po południu czeka nas pogodny i ciepły wieczór. 18-19 stopni, tyle samo co jutro, z tym, że w piątek mamy w prognozach więcej chmur.
8: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
16: 13:03, ostatnia godzina naszego popołudniowego spotkania w planie pocztówki z podróży Tomka Dudy. Kolejna podróż naszego radiowego przewodnika jeszcze w tej godzinie. Absolutnie. Czekamy.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Dzień dobry, to jest Klinika Zdrowia, a w tym tygodniu rozmawiamy o idei pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej. Rozmawiamy z organizatorką Kasią Wojtyniak. Witaj ponownie, Kasiu.
3: Witam Ciebie, Nina, witam Państwa.
2: Forum już 9 października w Teatrze Polskim. Jakie jest takie największe przesłanie, z którym chciałabyś, aby uczestniczycy wyszli po forum?
3: Myślę przewodnią tegorocznej edycji, bo mocno wierzę, że będą kolejne. To jest pacjent, relacje, godność i komunikacja. Więc mocno wierzę, że po forum, ponieważ podczas forum będziemy dużo mówić właśnie o tych obszarach i w tych obszarach, przede wszystkim poprawi się jakość komunikacji z osobą chorującą onkologicznie, także z bliskim otoczeniem tej osoby, która wspiera swojego bliskiego chorującego, ponieważ to są też nasi pacjenci. Ale przede wszystkim też zmieni się postrzeganie osoby chorującej onkologicznie. Już dzisiaj się mówi, że choroba nowotworowa jest chorobą przewlekłą. Oczywiście też nie chcę tutaj ogólnikować, bo przypadki są różne, ale mocno wierzę, że przede wszystkim temat profilaktyki stanie się też takim tematem do rozmowy, że osoby też nie będą bały się mówić o profilaktyce, nie będą bały się pytać, ponieważ forum jest skierowane do specjalistów, do osób z doświadczeniem choroby nowotworowej czy po doświadczeniu choroby nowotworowej, do osób, które wspierają swoich chorujących bliskich, ale także do obywateli, do ludzi, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę w obszarze profilaktyki zdrowia, tej świadomej profilaktyki zdrowia, profilaktyki onkologicznej, żeby oswajać ten temat, żeby nie bać się o tym rozmawiać, żeby nie bać się przede wszystkim badać.
2: Wiem też, że ideą jest to, aby nie było takich czystych wykładów, tak? Bardziej, aby były to panele eksperckie, w których uczestnicy mogą posłuchać różnych stron. Od specjalisty po osoby doświadczone onkologicznie.
3: Tak, tutaj moją taką myślą właśnie kiedy myślałam o forum, ponieważ ja lubię zrobić coś inaczej niż inni. Będą również takie krótkie wykłady indywidualne. Po nich również będzie czas na dyskusję, ponieważ mocno mi zależy, żeby forum było takim miejscem wymiany, żeby właśnie był ten czas na dyskusję, na zadawanie pytań, na rozmowę również z uczestnikami, którzy przyjdą i będą, nie będą na scenie, a będą po prostu na widowni, żeby też te osoby miały prawo głosu. No i panele eksperckie, ponieważ dużo mówimy o interdyscyplinarności, czyli o tej takiej współpracy, wspólnej współpracy zespołu, który wspiera osobę chorą z doświadczeniem nowotworowym. A te panele eksperckie, po to panele eksperckie, żeby pokazać tę interdyscyplinarność, żeby w panelu spotkać się różnorodnie, żeby usiadł specjalista, na przykład lekarz, onkolog, żeby usiadł dietetyk kliniczny, żeby usiadł fizjoterapeuta, psycholog i też osoba z doświadczeniem choroby nowotworowej, ponieważ mocno wierzę, że właśnie po forum postrzeganie osoby, czyli pacjenta, też zacznie się zmieniać i będziemy traktowali go my jako zespół, ten, który sprawuje opiekę i wspiera jako członka naszego zespołu.
2: Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Rozumiem, że 9 października to też, czyli wybór tego miesiąca, tak, na datę forum, nie jest przypadkowy.
3: Tak, dokładnie. Też będziemy tutaj mówić o profilaktyce raka piersi i też właśnie pomyślałam, że to jest też ten dobry czas, żeby tutaj w tym czasie, czyli w październiku, zorganizować forum i też rozmawiać o tej świadomej profilaktyce raka piersi, żeby też oswajać ten temat.
2: A co chciałabyś, żeby po tym forum zmieniło się w myśleniu o chorobie nowotworowej i opiece nad pacjentem?
3: Żebyśmy wspólnie z zespołem traktowali pacjenta jako też członka naszego zespołu. Żebyśmy go lepiej słuchali, lepiej rozumieli jego potrzeby, żeby też dawać wspólnie większe wsparcie osobom bliskim tej osoby chorej, ponieważ osoby, które wspierają osobę, swoją bliską osobę chorującą, również potrzebują bardzo tego wsparcia, żebyśmy wspólnie wypracowali lepsze rozwiązania, spotykając się tam, ponieważ uważam, że no, w moim poczuciu rozmawiając, słuchając się wzajemnie w swoich wspólnych doświadczeń, też zawodowych, ale przede wszystkim życiowych, możemy jeszcze lepiej dojść do tego, co jest najbardziej potrzebne, gdzie może być jeszcze lepiej i żebyśmy wspólnie wypracowali te rozwiązania i żeby ta opieka w obszarze właśnie tym onkologicznym była jeszcze lepsza.
2: Kasiu, dziękuję Ci za wizytę w Klinice Zdrowia i nie pozostaje mi nic innego, jak wraz z Radiem Super FM, które objęło patronat nad tym wydarzeniem, zaprosić Was na pierwsze szczecińskie forum psychoonkologiczne i opieki paliatywnej już 9 października w Teatrze Polskim. Do zobaczenia.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.

0: Jest w tym nagraniu energia, jest moc. ATV 27 po 13 trwa czwartkowe popołudnie z radiem Super FM. Każda taka informacja cieszy nas w Super FM. Dodam, bardzo nas cieszy. Ewa Mrugowska, szefowa szczecińskiego schroniska na antenie radia Super FM, już o tym mówiła, a ja przypomnę, kto kocha zwierzęta, kto nie wyobraża sobie życia bez wymarzonego czworonoga w sobotę, to pojutrze schronisko dla bezdomnych zwierząt w naszym mieście organizuje dzień otwarty. Od 12 do 15 mieszkańcy będą mogli poznać podopiecznych placówki, zajrzeć do przestrzeni tych zwykle niedostępnych dla odwiedzających, a także uzyskać informacje o adopcji i wolontariacie. W programie także zaplanowano pokazy psów ratowniczych, prelekcje, ale także spotkania ze specjalistami. To co? Spotykamy się w sobotę w samo południe w schronisko dla bezdomnych zwierząt.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: I po reklamie.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Dzisiejsza pocztówka pachnie rozgrzanym kamieniem, słonym morzem śródziemnym, winem, którego historia liczy sobie wiele stuleci. Wysyłam ją z południowego wybrzeża z Cypru, z Limassol, albo jak mówią sami Cypryjczycy, Lemesos. To miasto na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo współczesne. Szeroka promenada, palmy, kawiarnie, mariny pełne jachtów, wieżowce odbijające się do późnego popołudnia w wodach zatoki. Ale wystarczy zejść z nadmorskiego bulwaru, kilka ulic w głąb starego miasta, by nagle znaleźć się w zupełnie innej opowieści. Limassol leży pomiędzy dwoma dawnymi miastami królewskimi, Amatus na wschodzie i Kurion na zachodzie. To trochę tak, jakby współczesne miasto wyrosło pomiędzy dwoma wielkimi rozdziałami starożytnej historii Cypru. Szczególnie Kurion robi ogromne wrażenie. Zbudowane wysoko nad morzem, posiadało teatr, świątynie, wille, mozaiki. Na jego dzieje gwałtownie przerwało potężne trzęsienie ziemi w IV wieku. Samo miasto ma jednak własnego bohatera, no i to jakiego? Ryszarda Lwie Serce. Według tradycji właśnie tutaj, w 1191 roku, angielski król zmierzający na trzecią wyprawę krzyżową poślubił Berengarię z Nawary, która została następnie oczywiście koronowana na królową Anglii. Działo się to w miejscu związanym z dzisiejszym średniowiecznym zamkiem Limassol. Sam zamek wielokrotnie niszczono, przebudowywano i wzmacniano. Jego obecny kształt w znacznej mierze pochodzi z czasów osmańskich. Z Ryszardem wiąże się jeszcze jedna historia, znacznie bardziej taka aromatyczna. To właśnie okolice Limassol są ojczyzną Komandarii, słodkiego cypryjskiego wina, uznawanego za jedno z najstarszych win produkowanych nieprzerwanie do dzisiaj. Powstaje z miejscowych odmian winogron Mavro i Xinisteri, których grona po zbiorze podsusza się na słońcu. Nazwa oczywiście pochodzi od La Grande Commanderie, czyli wielkiej komandorii rycerskiej związanej z pobliskim Kolosji. Tradycja mówi, że Ryszard zachwycał się tym winem podczas swoich cypryjskich uroczystości. I chociaż zdanie przypisywane królowi o winie królów należy traktować jako część legendy, sama Komandaria pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych smaków historii Cypru. No, dzisiejsze Limassol żyje jednak nie tylko przeszłością. Wieczorem najlepiej zejść nad morze, przejść się wzdłuż Molos, czyli nadmorskiej promenady, która łączy centrum ze starym portem i nowoczesną mariną. Tutaj właśnie Stare Miasto niemal bez ostrzeżenia przechodzi w świat jachtów, restauracji i współczesnej architektury. Co za klimat. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Za chwilę wiadomości o 14:00. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jarek Fengler, dziękuję za wspólny czas. Za moment druga część popołudniowego programu. Już czekają na Was Krzysiek Spór z nowościami filmowymi, Tomek Janicki z porcją najnowszych informacji dla kierowców. Pomoc drogowa startuje w Super FM po 15:00, a przed 16:00 pierwsze w Szczecinie podsumowanie najważniejszych wydarzeń. Magazyn Ale to był dzień. Michał Kaczmarek spotka się z Wami, by wspólnie z Wami podsumować czwartek. Jutro po 9:00 przywitają się z Wami Zosia Lichota i Tomek Janicki. Jak zawsze będą gotowi na weekend i podzielą się z Wami najlepszymi pomysłami na sobotę i niedzielę.
1: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: I po reklamie.
3: Tak gra. Super F.

0: 11. Wiadomości Super FM.
1: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Tajne posiedzenie w Europarlamencie, chodzi o bezpieczeństwo i obronność. A na koniec Rzeszów, który uruchomił własny program obniżający ceny paliw.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
3: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek? Czy to jest tylko koincydencja zdarzeń?
1: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia. Przesmyk suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej. Poinformowała o niej agencja RIA Novosti. Przesmyk suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą NATO. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi europoseł Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w Europarlamencie.
4: Przesmyk suwalski jest testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
1: Na posiedzenie został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz. Wstrzymany ruch samochodów i metra w Kijowie, to po ataku rosyjskich dronów. Dwa bezzałogowce uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego, którym jeżdżą samochody oraz pociągi metra. Wcześniej, także dziś, dron uderzył m.in. w budynek jednej ze szkół w Kijowie. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki musiało zejść do schronu. Nikt nie ucierpiał. Rzeszów obniża ceny paliw, ale tylko dla swoich mieszkańców. Z tankowania o 15 groszy taniej na litrze skorzystają wyłącznie ci, którzy mają aktywny pakiet mieszkańca.
5: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
1: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kołeczak-Krawiec i dodaje, że zainteresowanie rośnie.
5: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
1: Akcja promocyjna potrwa do niedzieli.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to ulica Arkońska i stadion Arkonii jeszcze nie do końca gotowy, no ale tak naprawdę plac budowy. Jedno boisko już oddane, drugie będzie niedługo oddane. Jesteśmy tutaj we dwóch. Piotr Jarząbek.
2: Andrzej Kutys, no tu i teraz to na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, cytując znaną niegdyś piosenkę. Rzeczywiście mieliśmy okazję tutaj przyjść i wspólnie z oficjelami obserwować, jak oficjele zawieszają wiechę, czy to jest jeszcze rzeczywiście stan surowy. Tu, gdzie stoimy w tym momencie, no to dużo jest żwiru, nie ma jeszcze murawy, ale no faktycznie do tego, co tutaj było kiedyś, to nie ma porównania, no ale też umówmy się, 29 milionów złotych to też jest z budżetu naszego wspólnego Szczecinian, po to, żeby tutaj przede wszystkim młodzież chyba najlepiej się czuła, bo to przede wszystkim Arkonia, bo to mówimy o klubie piłkarskim Arkonia, no to nie te czasy, kiedy grała w Ekstraklasie, to były lata 60. chyba, nie?
1: Tak, teraz to jest czwarta liga, ale z aspiracjami na trzecią ligę, no i nawet jeżeli uda mi się awansować, a nawet gdyby w drugiej lidze udało im się grać, no to tutaj też będą mogli to zrobić. 1000 miejsc na trybunach, plus do tego boiska młodzieżowe, plus do tego zaplecze szatniowe, no naprawdę wygląda to całkiem ładnie.
2: Mam nadzieję, że tak będzie. Przede wszystkim zobaczymy, jak to też będzie funkcjonalnie wyglądało. Natomiast wiecha jest, filmy i zdjęcia możecie zobaczyć na naszym facebookowym profilu. Tu i teraz z ulicy Arkońskiej. Dziękujemy bardzo.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
1: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
0: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Do szkoły. Na uczelnię. Do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
14: Barbara Gądek. Czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Zaczynamy od spektakli w promocyjnej cenie specjalnie dla seniorów. Szczecińska Opera na Zamku po raz kolejny włącza się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. W sobotę i niedzielę osoby po 60 roku życia będą mogły zobaczyć jedno z najpopularniejszych dzieł Mozarta – operę komiczną Così fan tutte w promocyjnej cenie 50 zł. Do tej akcji włączył się również Teatr Polski. A tu do obejrzenia są spektakle Kora – Dziecko Słońca oraz Pół na Pół. Bilety w cenie 30 zł są dostępne w kasie biletowej. Do Teatru Polskiego powraca też widowiskowy musical w technologii 3D Polita. Zobaczycie go w piątek i niedzielę. Spektakl w reżyserii Janusza Józefowicza z muzyką Janusza Stokłosy opowiada o burzliwym życiu i wielkiej karierze Poli Negri. W rolę kultowej aktorki wciela się Sylwia Różycka. To niezwykła okazja, by przypomnieć sobie historię Barbary Apolonii Chałupiec z Lipna, która jako pierwsza europejska aktorka podbiła Hollywood. Jeszcze przed Marleną Dietrich i Gretą Garbo. Pola Negri zdobyła świat nie tylko talentem, ale i ekscentrycznym stylem życia. Między innymi romansami z Charlie Chaplinem czy Rudolfem Valentino. A dla najmłodszych widzów w Teatrze Lalek Pleciuga jest spektakl Perfekty i Ambaras w reżyserii Jakuba Krofty. Według tekstu cenionej dramatopisarki Marii Wojtyszko. To pełna magicznych światów i nieoczekiwanych zwrotów akcji Bajka Drogi, opowiadająca o dwóch książętach, bratnich przeciwieństwach, którzy wyruszyli w świat, by sprawdzić, kto tu naprawdę rozdaje karty. W tej podróży wszystko jest możliwe, nawet spotkanie wróżki. To mądra opowieść o sile wyobraźni, pięknej różnorodności oraz o tym, że kochająca się rodzina jest największym bogactwem. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Super FM i w naszych audycjach.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: To będzie duże filmowe wydarzenie. Powstaje film, którego bohaterem będzie legendarny Fred Astaire. I już dziś w produkcji tej przewiduje się oscarowy sukces. Główną rolę w tym filmie zagra najbardziej kasowy aktor w historii, Tom Holland. Realizacja filmu o Fredzie Astaire, wybitnej postaci XX wieku, wywołuje poruszenie. Artysta nie chciał, by powstała jego filmowa biografia. Pomimo tych zastrzeżeń, studio Sony realizuje projekt z Tomem Hollandem w głównej roli. I już zaczyna być sporo zamieszania wokół tej produkcji. Fred Astaire zmarł w 1987 roku, a wraz ze śmiercią artysty skończyła się pewna niepowtarzalna era. Mimo pojawiania się wielu utalentowanych naśladowców w kolejnych pokoleniach, świat nigdy więcej nie zobaczył tancerza o tak unikalnym wyczuciu rytmu, lekkości i finezji. Frederick Austerlitz urodził się w 1899 roku w mieście Omaha w stanie Nebraska, jako syn austriacko-niemieckich emigrantów. Karierę taneczną zaczął niezwykle wcześnie. Miał zaledwie 6 lat, gdy jego matka dostrzegła ogromny potencjał taneczny u córki Adele i nakłoniła do nauki także syna, przy okazji zmieniając rodzinne nazwisko na bardziej chwytliwe i sceniczne – Astaire. W swoim testamencie gwiazdor wyraźnie zastrzegł, że nie życzy sobie, by ktokolwiek w przyszłości wykorzystał jego wizerunek w filmie biograficznym. Swoją decyzję tłumaczył krótko. Robię to, ponieważ nie życzę sobie, by moje życie było przedmiotem błędnej interpretacji, co, gdyby taki film powstał, byłoby nieuniknione. Mimo jednoznacznego stanowiska samego Astaire'a, w 2021 roku studio Sony ogłosiło pracę nad filmem biograficznym, w którym postać legendarnego tancerza i aktora ma się wcielić gwiazda Spidermana Tom Holland. Wywołało to ogromną falę krytyki i dyskusji w mediach. Teraz projekt nabiera realnych kształtów, a do obsady dołączyły kolejne wielkie nazwiska. Obok Toma Hollanda na ekranie pojawi się Margaret Qualley, która zagra Adele Astaire, starszą siostrę Freda i jego pierwszą partnerkę sceniczną, oraz Sabrina Carpenter, która wcieli się w kultową partnerkę taneczną Freda, Ginger Rogers. Takie produkcje mają spory oscarowy potencjał, jest spora szansa na udany hollywoodzki film. Historia Freda Astaire'a brzmi ciekawie. Tom Holland na pewno będzie musiał zaprezentować się od wybitnej, tanecznej strony. Ma w tym doświadczenie, bo tańczył podobno znakomicie w scenicznej wersji musicalu Billy Elliot. To może być prawdziwe wydarzenie, ale na film będziemy musieli poczekać jeszcze kilka lat.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
1: Dzieci ogarnięte?
2: Ogarnięte!
1: Praca?
2: Jak zawsze!
1: A ty?
2: Ja?
1: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
2: Chyba czas to nadrobić.
1: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
2: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie.
3: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
4: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.

0: Kapuszka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Jest nowa opinia biegłych w sprawie nożownika z Jarosławia. Drogówka w Łódzkiem dostała nowe auta do ścigania piratów drogowych. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
3: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne. 33-latek podejrzany o postrzelanie policjanta pod Bolesławcem usłyszał dziś zmieniony zarzut. Będzie odpowiadać za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śledczy zmienili zarzut po tym, jak ciężko ranny policjant zmarł. 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. A jutro pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza, sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w całym kraju policjanci włączą sygnały w radiowozach w hołdzie zabitemu koledze. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
5: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
3: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju. Drogówka w województwie łódzkim ma od dziś kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
6: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki.
7: Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
3: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
8: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
3: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.
1: 97,5 Super FM.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Kiedy jakieś pół godziny temu wracałem z prawobrzeżnej części miasta do naszej redakcji, to już na ulicy Gdańskiej robiło się tłoczno w stronę basenu górniczego, a teraz? No teraz ten korek przybiera na sile. Zatrzymacie się na zjeździe z trasy zamkowej. Jeśli jedziecie od strony Wyszyńskiego, to natkniecie się na korek do ronda portowców na ulicy Energetyków. To tylko przedsmak tego, co dzieje się na Gdańskiej, ale można te utrudnienia ominąć. Proszę bardzo, daję przepis. Za mostem Długim skręcacie w Celną, potem mkniecie Bulwarem Gdańskim i Śląskim, skręcacie w prawo w Bytomską, a później płynnie przejeżdżacie w Rybnicką, by na Chrynie Wieckiego zawrócić, konkretnie na rondzie, no i pędzić na Gdańską. Wyjedziecie mniej więcej na wysokości stacji paliw, czyli pod koniec tego zatoru. Na węźle Kijewo, tak jak patrzę, no proszę, zatrzymacie się na Góra Dwie, może trzy zmiany świateł, dalej pojedziecie w stronę ulicy Struga już bez problemu. Hamulec przyda się także na Floriana Krygiera, jadąc z Podjów w stronę Ustowa, a konkretniej przed wjazdem na rondo Hakena. Tłoczno także na Południowej, na odcinku od Wierzbowej do ronda Uniwersyteckiego. W tym miejscu zwolnicie także na Krakowskiej, Cukrowej, ale na Warzymice i dalej do Przecławia, to już bez większych problemów. Na koniec droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli Zegadłowicza. Zatrzymacie się w samym w zasadzie w samym Pilchowie, tak. Więc polecam, słuchajcie, otworzyć okno, oddychać, jeszcze raz oddychać, podobno uspokaja.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku, nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
3: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
4: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. I przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
6: Posłuchaj. Boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: I po reklamie.
3: Słuchasz Super FM na 97,5.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: No i proszę bardzo, 20 minut zostało do godziny 16. Na początek największe utrudnienia, jakie czekają Was w Szczecinie, czyli olbrzymi zator na ulicy Gdańskiej, który spowodowany jest zamknięciem skrajnego lewego pasa w stronę Prawobrzeża. W tym miejscu remontowane jest torowisko, stąd musicie uzbroić się w cierpliwość albo próbować przejechać na drugą stronę Szczecina przez Podjuchy. Hamulec przyda się w zasadzie już na trasie zamkowej. Korek na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina znacząco się wydłużył. Wcześniej zaczynał się na granicy Pilchowa, a teraz, o proszę, zatrzymacie się w samym Pilchowie. Bardzo przyjemnie, tak samo przyjemnie można postać na Bogumińskiej w obu kierunkach. Tłoczno również na Pokoju i Szosie Polskiej w stronę Polic. Na Szczanieckiej sugeruje jazdę na suwak, poruszając się w kierunku ulicy Wilczej, a na Stalmacha hamulec przyda się w kierunku Drudzkiego-Lubeckiego. Jeśli planujecie dojechać na lotnisko na czas, to sugeruję wyjechać, no, powiedzmy godzinę szybciej, aby na spokojnie przebić się przez korki na Gdańskiej, a potem także na S3 w stronę Goleniowa. Utrudnienia czekają Was już za węzłem Dąbie, więc nie dodawajcie specjalnie dużo gazu. Kolejna pomoc drogowa już po 16:00. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek, a ja słyszę się z Wami jutro po 9:00. I to razem z Zosią Lichotą w programie Gotowi na Super Weekend. Tomek Janicki, bezpiecznego powrotu do domu i do usłyszenia.
0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Niewiele czasu zostało do godziny 16. To oznacza, że pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Czas rozpocząć, Michał Kaczmarek. Kłaniam się nisko, a będziemy mówić dziś m.in. o tym, że prezydent Karol Nawrocki jutro odwiedzi nasz region, a dokładniej to spotka się z mieszkańcami Stargardu. Poza tym będzie mowa m.in. o rozpoczęciu roku akademickiego, czy o tym, czy na przykład jest szansa, by w Szczecinie rzeczywiście powstał Fort Trump z amerykańskimi żołnierzami. Te tematy, ale nie tylko, bo przed nami także pomoc drogowa i wiadomości sportowe. Koniecznie więc musicie być razem z nami. Zaczynamy magazyn Ale to był dzień.
0: Ale to był dzień.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
5: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
6: Dzieci ogarnięte?
7: Ogarnięte.
6: Praca?
7: Jak zawsze.
6: A ty?
7: Ja?
6: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
7: Chyba czas to nadrobić.
6: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
7: Kobiecość pod dobrą opieką?
6: Koniecznie.
8: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: I po reklamie.
11: Jest 16. Wiadomości Super FM.
12: Nastolatek z Ukrainy chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Część usteckich plaż ponownie otwarta, reszta jutro. Na stacji tylko tankowanie. Część kierowców oszczędza na czym się da.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
13: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono mu czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
12: O losie nastolatka ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw sojuszu.
14: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
12: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb. Plaże w Ustce i w części tej gminy, m.in. w Rowach i Poddąbiu, znów są otwarte. Udało się już usunąć stamtąd substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Jutro Urząd Morski w Słupsku planuje otwarcie pozostałych plaż w gminie Ustka. Sprzątanie plaż trwało od wtorku. Być może w przyszłym tygodniu paliwo będzie o kilkanaście groszy tańsze, ale nie dlatego, że wraca program CPN, a dlatego, że Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans, a skoro na paliwach zaoszczędzić nie można, kierowcy szukają oszczędności gdzie indziej i w drogę ruszają z własnymi kanapkami, a jeśli zatrzymują się w przydrożnym barze, kupują mniej jedzenia.
15: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
16: Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
17: To jak pan oszczędza, że co, już się nie idzie po hot doga?
18: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, parówa.
17: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
18: Oj, to nie jeden.
12: Mówią kierowcy i zazdroszczą swoim niemieckim, słowackim, czeskim i włoskim kolegom, bo w tych krajach od dziś wchodzą przepisy obniżające ceny paliw. Zbyt ciężkie i źle dobrane takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków naszych pociech, zachęca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska, bo jak dodaje, można w nich znaleźć wiele różnych rzeczy.
19: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
12: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
20: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
10: Super FM. Pogoda.
1: Znowu to nie jest dzień, kiedy możemy narzekać na prognozy pogody, bo nawet jeżeli po południu będzie trochę więcej chmur na horyzoncie, no to w sumie czy możemy narzekać na pierwszy dzień października i 24 stopnie Celsjusza? Nawet powiedziałbym, że nie wypada. Wieczorem 17 stopni, nad ranem 13. Jutro w ciągu dnia bardzo podobna pogoda do dzisiejszej, z tym, że pod koniec dnia nie są wykluczone przelotne opady deszczu, ale już na weekend powinno się wszystko poprawić. Niestety nad Polską zbliża się front, który tą letnią pogodę nam zabierze, ale to w przyszłym tygodniu.
20: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
0: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Dzień dobry. Czas więc najwyższy, żeby rozpocząć podsumowanie czwartku. Pierwszy dzień października, więc rozpoczęcie roku akademickiego i spacerek na uniwerek to rzeczy, o których na pewno będziemy mówić. Tak samo jak będziemy mówić o tym, że był z nami o poranku Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta i rozmawialiśmy na wiele tematów w magazynie Ale to był dzień. Powrócimy do Fortu Trump, który może powstać w Szczecinie, a także do tematów związanych chociażby z jutrzejszą wizytą Karola Nawrockiego w Stargardzie. Poza tym sport, a także dużo wiadomości ze świata szczecińskiej kultury. Oczywiście będzie także muzyka, będzie pomoc drogowa, czas więc najwyższy, żeby zacząć to podsumowanie dnia. 4 minuty po godzinie 16, Michał Kaczmarek melduje się i będę z wami do 18.15.

0: Jutro o godzinie 17 w Stargardzie prezydent Karol Nawrocki spotka się z mieszkańcami regionu. O tym i nie tylko o tym rozmawialiśmy ze Zbigniewem Boguckim, politykiem ze Szczecina, obecnie szefem kancelarii prezydenta, w porannej rozmowie Radia Super FM. Posłuchajcie fragmentu.
1: Pan prezydent chce się spotykać z Polakami, dotrzymuje tej obietnicy, chce być w każdym powiecie, którego nie udało się odwiedzić jeszcze w czasie kampanii wyborczej w zeszłym roku. I właśnie powiat stargardzki, samo miasto Stargard jest takim miejscem, więc jutro serdecznie zapraszam w imieniu pana prezydenta. Jutro w piątek 2 października o godzinie 17 otwarte spotkanie, podkreślam to, otwarte spotkanie dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć się z prezydentem, chcą posłuchać prezydenta na rynku w Stargardzie. Warto być troszkę wcześniej, czyli tak do 16.30, tak żeby te kwestie związane z bezpieczeństwem, z organizacją całej imprezy można było dopiąć, więc zachęcamy wszystkich, którzy chcą ze Stargardu, z okolic Stargardu, ale z tych powiatów ościennych, również oczywiście w sposób naturalny zapraszam mieszkańców Szczecina, bo to bardzo niedaleko do Stargardu.
0: Pytanie, panie ministrze, czy tam będzie jakiś motyw przewodni tego spotkania, czy tam jest jakaś agenda, czy to jest tak, że prezydent po prostu przejeżdża na taką wizytę, w cudzysłowie, trochę gospodarską?
1: Tak jak mówiłem, pan prezydent chce odwiedzić każde miejsce w Polsce, w którym nie był, a nie był jeszcze w Stargardzie i nie był w powiecie. W powiecie stargardzkim był, bo podpisywał ustawę. To było akurat 3 dni po zaprzysiężeniu, ale w samym mieście Stargard nie był i to była zupełnie inna sytuacja. Myślę, że zawsze prezydent mówi i o tych sprawach ogólnopolskich, a one są, że tak powiem, tematy zmieniają się dynamicznie, często z dnia na dzień. Ale mówi także o tych sprawach dotyczących tych wspólnot lokalnych, wspólnot regionalnych. Myślę, że u nas jest także wiele tematów, patrząc na to. Niestety, co się złego dzieje także, jeżeli chodzi o zatrudnienie, jeżeli chodzi o rolnictwo. Powiat stargardzki to przede wszystkim rolnicy, obok także powiaty czy pyrzycki, czy myśliborski, także tych mieszkańców zapraszamy. Szczecin był. Oczywiście to się wiązało z rocznicą porozumień sierpniowych, czyli w zeszłym roku w sierpniu, 30 sierpnia pan prezydent był, zresztą to była jedna z pierwszych wizyt, no 6 zaprzysiężenie, 30 prezydent był tutaj i to było spotkanie, na które także każdy mógł przyjść.
0: Jeżeli chodzi o spotkanie z prezydentem, to ma mieć ono charakter otwarty, ale więcej o wizycie Zbigniewa Boguckiego jeszcze dziś będziemy w magazynie, ale to był dzień mówić.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Chciałbym mieć dla was jak najwięcej dobrych, drogowych wiadomości, tak żeby na przykład nie było żadnych korków, żadnych utrudnień, żeby centrum było przejezdne, tak proszę bardzo, jak za pstryknięciem. No ale niestety, pierwszy dzień roku akademickiego to pierwszy dzień z korkami, chociaż w sumie nie wiem, czy fakt, że dzisiaj się zaczął rok akademicki, jakoś z tymi utrudnieniami się może wiązać. Może to bardziej inne kwestie, na przykład fakt, że wciąż trwają prace drogowe w stronę Prawobrzeża, co powoduje, że od mniej więcej basenu górniczego przez całą ulicę Gdańską, Energetyków, przez okolice Mostu Długiego, przez Rondo Portowców. No, widzimy, że te samochody naprawdę stoją i jechać dalej nie mogą. Co więcej, dzisiaj dochodzą kolejne komplikacje, bo o ile na przykład wczoraj na Prawobrzeżu przez trasę zamkową można się było jeszcze całkiem zgrabnie dostać, tak dzisiaj widzę, że sznurek sięga od samej wjazdówki na trasę zamkową do momentu zjazdu. I tak samochody potem zjeżdżają z trasy zamkowej tylko po to, żeby utknąć w korku na Gdańskiej. Czyli dzisiaj na Prawobrzeżu może łatwiej na przykład przez Podjuchy. No, chciałbym powiedzieć, że tak jest, aczkolwiek widzę, że to wcale nie jest taka prosta sprawa i również przez Podjuchy trzeba się liczyć z tym, że te zatory są całkiem spore. Jeżeli chodzi o inne korki w mieście, no to samo Prawobrzeże może nie jest najbardziej zakorkowane, ale widzę, że niestety też trzeba się liczyć z tym, że na przykład okolice ulicy Leszczynowej, okolice skrzyżowania na węźle Kijewo, czyli przede wszystkim Kurza i Niedźwiedzia, właśnie zjazd z A6, tutaj też parę minut, mówiąc optymistycznie, parę minut możemy stracić. Za to wspomniane przeze mnie Podjuchy przed momentem, tutaj aż takich wcale wielkich korków nie ma, więc paradoksalnie może się okazać, że to właśnie przez Podjuchy i przez Ustowską, Krygiera czy Tamę Pomorzańską na Prawobrzeże może być dzisiaj łatwiej się dostać.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Pierwszy dzień roku akademickiego to w naszym mieście jest wielkie święto. Po pierwsze, druga już wspólna inauguracja roku akademickiego wszystkich uczelni. O tym będziemy jeszcze mówić. Ale też spacerek na uniwerek, czyli takie wielkie plenerowe przejście przez miasto studentów, a także sympatyków i naukowców wszystkich szczecińskich uczelni. Jak wyglądał tegoroczny spacerek na uniwerek? Posłuchajcie relacji Piotra Jarząbka.
1: Witam, witam. Jak tam wrażenia ze spacerku?
2: No bardzo dobrze, przyjemnie. Bardzo dużo ludzi, to na pewno. Bardzo dużo szkół.
1: Pogoda też dopisała?
2: Jasne, wydaje mi się, że wyczarowana.
1: Zamówili chyba.
2: Tak jest.
1: Jak tam dzisiaj spacer?
3: Fajnie, bardzo fajnie.
1: Dużo ludzi? Więcej niż myślałaś?
3: Tak, tak, dużo.
1: A jak studia? Jak nadzieje na ten rok?
3: Pozytywnie, będzie okej.
1: Okay. Pierwszy rok, czy nie?
3: Tak, tak, pierwszy.
1: No to pewnie stresik?
3: Troszeczkę tak, tak.
1: Jak tam się dzisiaj spaceruje?
4: A całkiem dobrze. Przyjemny klimat.
1: Tak jest, dużo studentów.
4: O, bardzo dużo. Nas się tyle nie spodziewałem.
1: Pierwszy rok?
4: Drugi.
1: O, i jak wrażenia?
4: Całkiem dobrze, szczerze mówiąc.
1: A nadzieje na ten rok jakieś masz?
4: Przeżyć.
2: Bez stresu, bardzo dobrze. Politechnika Morska w Szczecinie. Wydaje mi się, że jak na razie bardzo dobrze nas przygotowują. No i też właśnie redukują stres.
1: Ale zaczynasz dopiero, czy to już tak pierwszy rok?
2: Tak jest.
1: I stresik?
2: Mówię, że nie. Że
1: nie ma w ogóle
2: bardzo dobrze. Nie.
1: W ogóle nic.
2: Nie.
1: Pierwszy rok, serio. I teraz nie ściemiasz.
2: Przysięgam.
1: No dobra, wierzę. Powodzenia.
0: To tak w sumie pół na pół. Jedni mówią zero stresu, zero problemu, to w ogóle nie jest żadna trudna sprawa, a inni mówią, że ich celem na ten rok jest po prostu przeżyć. A więc mamy studentów od entuzjastycznych po takich trochę powątpiewających. Ale my do tematu rozpoczęcia roku akademickiego jeszcze powrócimy. 27 minut po godzinie 16. W tej godzinie jeszcze w Radiu Super FM, między innymi pomoc drogowa.
5: Ale to był dzień. Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
10: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
11: Do środy bombonierka Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
12: I po reklamie.

Dojazd do szarych szeregów też jest problemowy. Tutaj kolejna wiadomość od naszych słuchaczy, że tutaj zjazd przede wszystkim w Aleję Piastów i z Alei Piastów może trochę czasu zająć. To prawda, to też widzę na mapach miejskich, że tamte okolice mogą się przyblokowywać. Zator także od strony ulicy Wielkopolskiej, trochę łagodniej na Placu Odrodzenia. Na Niebuszewie też nie jest już tak źle. Można powiedzieć, że tylko od strony Niemierzyńskiej i od strony Staszica dojazd do ronda jest utrudniony. Zresztą miałem takie wrażenie, że często mówię wam podczas pomocy drogowej, że te ronda i dojazdówki do rond, no to są takie komunikacyjne wyzwania, które gdzieś tam te kilka minut potrafią nam w planie dnia urwać. Całkiem sporo samochodów także jeszcze w jednej części Szczecina, o której muszę wam powiedzieć, czyli dojazd przez Wszystkich Świętych od Chopina do ulicy Niemierzyńskiej. Tutaj w dwie strony widzę całkiem sporo samochodów. Warcisława przejezdna dość płynnie, to dobra wiadomość. Trochę gorzej znowu na Bogumińskiej, szczególnie w stronę Polic, bo z Polic na Bogumińską w stronę Chorzej wjedziemy i dojedziemy bez problemu.

0: Kaleb Sworen w Radiu Super FM. Pogoń Szczecin znów na ustach dziennikarzy, nie tylko dziennikarzy w całej Polsce. Co za sprawą tego, co prezes Pogoni, właściciel klubu, powiedział na temat pozywania właściwie wniosków do prokuratury odnośnie decyzji zarządczych poprzedniego zarządu. Szczegóły w tej sprawie zna Piotr Jarząbek.
1: Prezes Pogoni Szczecin, Aleks Hadytadzi, we wpisie na portalu X poinformował, że prokuratura zbada działania władz klubu z okresu od lutego do 20 marca 2025. Czyli wtedy, gdy klub przejmował Brazylijczyk Nilo Euphorii. Bardzo dobrze zorientowany w tej sprawie jest Bartek Czytowicz, który jest teraz ze mną w studiu. Dzień dobry, Bartku.
2: Dzień dobry.
1: Słuchaj, no musimy trochę nakreślić sprawę tą, o której mówimy, czyli wpis Aleksa Hadytadziego na portalu X. Ty bardzo mocno śledziłeś ten temat, jak to wyglądało?
2: Śledziłem i dalej śledzę tak naprawdę, bo zapowiadałem, że my tym kwestiom organizacyjnym, finansowym będziemy się przyglądać. Tak, rzeczywiście, Aleks Hadytadzi w takim długim wpisie w mediach społecznościowych po pierwsze zapowiedział, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tego przejęcia klubu przez Nilo Euphoriego i tej kadencji Nilo Euphoriego w klubie. Ona była bardzo krótka, na przełomie lutego i marca 2025 roku. To po pierwsze. Po drugie zapowiedział też, że klub już ze swojej strony osobno złoży zawiadomienie w sprawie byłego dyrektora sportowego Pogoni Szczecin Dariusza Adamczuka oraz jego żony. Są oni wymienieni wspólnie. Można podejrzewać, że chodzi o kwestię najmu mieszkań, skoro też żona byłego dyrektora sportowego Pogoni się pojawia w tym wpisie. Natomiast Aleks Hadytadzi nie zdradzał szczegółów, o co może chodzić w tej sprawie. Wiem nieoficjalnie, że wątpliwości budzi ta kwestia najmu mieszkań przez Dariusza Adamczuka piłkarzom Pogoni Szczecin. No i tutaj oczywiście są dwie prawdy, dwie strony medalu. Jedna jest taka aktualna, klubowa, że są tam jakieś nieścisłości. Druga, taka też nieoficjalna, komentowana przez aktualnych i byłych pracowników klubu, że Dariusz Adamczuk wynajmował mieszkania młodym zawodnikom po stawkach niższych niż rynkowe. A kiedy Pogoń Szczecin była w problemach finansowych, to w ogóle zrezygnował z pobierania tych opłat. Prawdy się nie dowiemy, po to ma być podobno postępowanie sądowe. No ale myślę, że przede wszystkim tym głównym wątkiem jest ta kwestia Nilo Euphoriego i tego, co działo się za jego kadencji w Pogoni Szczecina. Działo się bardzo, bardzo dużo.
1: Bardzo ci dziękuję, Bartku.
2: Bardzo dziękuję.
1: Ja jeszcze powiem, że z zainteresowanymi próbowaliśmy się skontaktować. Pogoń Szczecin, zgodnie z zapowiedziami Aleksa Hadytadziego, sprawy nie komentuje. Od Dariusza Adamczuka usłyszeliśmy:
3: Nie komentuję, nie ruszam gówna.
1: A po wybraniu numeru do Jarosława Mroczka przywitała nas hiszpańska poczta głosowa.
4: Hola, el móvil al que llamas está comunicando. Te enviaremos un SMS si vuelve a estar disponible en las próximas 3 horas.
1: Do tematu w Radiu Super FM będziemy jeszcze wracać.

0: Niewiele czasu nam zostało do godziny 17, bo tylko 2 minuty, więc za 2 minuty najpierw najświeższe wiadomości, a potem kolejna porcja informacji ze Szczecina i nie tylko ze Szczecina. Będziemy kontynuować temat inauguracji roku akademickiego. Będzie także o nowym sezonie Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Koniecznie zostańcie z nami, zapraszam serdecznie.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte.
3: Praca?
4: Jak zawsze.
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie.
5: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna. I po reklamie.
6: Jest 17. Wiadomości Super FM.
7: Nie będzie uwalniania rezerw paliwa, by obniżyć ceny, zapowiada minister. Lawina komentarzy po drwinach Sławomira Mentzena z policjantek. Nie sukces i nie sława. Na koniec sprawdzimy, co dla Polaków jest najcenniejsze w życiu.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
8: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
7: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć. Burza po nagraniu Sławomira Mentzena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
9: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpiecznie. Gruzińskie gangi. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
7: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
10: To jest strzał w kolano, a nawet 2 kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
7: Od słów Mentzena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
11: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i myślę, stan naturalny i oczywisty.
7: Niewykluczone, że słowami Mentzena zajmie się Sejmowa Komisja Etyki. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
12: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
7: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega Sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef Sanepidu Paweł Grzesiowski.
13: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
7: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. I na koniec o tym, co jest dla Polaków najcenniejsze. Jak się okazuje, zdecydowana większość, 74%, wskazało szczęście rodzinne. Na drugim miejscu jest zdrowie, które wybrało 71% pytanych, a z badania CBOS-u wynika też, że dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Natomiast najmniej, według sondażu, cenimy sukces i sławę. Wskazało je zaledwie 3% pytanych.
1: Super FM.
14: Pogoda.
0: Ciekawe, jak wysoko cenimy sobie dobrą pogodę. Na przykład takie idealne wejście w polską jesień. Takie na złoto, jak dzisiaj. Dużo słońca, chmury też są, ale one wcale nam w niczym nie przeszkadzają. 22 stopnie Celsjusza na termometrach, wieczorem około 15, rano 12, jutro podobnie jak dzisiaj, z tym, że niestety załamanie pogody zbliża się do nas wielkimi krokami, więc jesień będzie miała nie tylko złotą, ale także brązową, błotnistą poświatę, ale to jeszcze nie teraz na szczęście.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM to jest pierwsze radiowe podsumowanie dnia, magazyn Ale to był dzień i dużo informacji jeszcze przed nami, co szef Kancelarii Prezydenta może powiedzieć o Fort Trump w Szczecinie. Podcast już na naszej stronie internetowej, a fragment porannej rozmowy za chwilę. Będzie także o inauguracji roku akademickiego, czy na przykład o targach nieruchomości i wyposażenia wnętrz. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry, witam Was ponownie.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia, a gdyby się okazało, że to prawda i że ta informacja się potwierdzi, no to niektórzy przekonują, że to byłaby nawet wiadomość dekady. Fort Trump, czyli baza amerykańskich żołnierzy w Polsce, może powstać w jednym z trzech województw: zachodniopomorskie, dolnośląskie i lubuskie. Faworytem jest Wrocław i dolnośląskie, ale Szczecin też ma swoje zalety. I dzisiaj w porannej rozmowie Radia Super FM pytałem Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, czy takie rozmowy się toczą i czy rzeczywiście Szczecin mógłby być miejscem ulokowania amerykańskich żołnierzy.
2: Przede wszystkim dzięki prezydentowi Nawrockiemu, a właściwie dzięki tej decyzji, której Polacy dokonali rok temu, wybierając tego, a nie innego prezydenta, mówię o wyborach 1 czerwca, dzisiaj w ogóle możemy mówić, że Fort Trump, czyli stała baza i stała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce jest możliwa. Czy to będzie

0: korpus NATO, bliskość poligonu, port, połączenia, to wszystko ma oczywiście także wskazuje na Szczecin jako jedną z możliwych lokalizacji. Natomiast czy tak będzie, to oczywiście też są prace już nie tylko na poziomie kancelarii prezydenta, ale także takie robocze.
1: Prezydent Nawrocki będzie rozmawiać z prezydentem Trumpem o konkretnym ulokowaniu w którymś z województw.
0: Na razie trzeba mówiąc tak kolokwialnie dowieść ten temat do końca. Jesteśmy najbliżej w historii. Prezydent Trump mówił wprost, że gdyby nie Karol Nawrocki, to nie byłoby tego tematu. Więc to jest zasługa prezydenta, ale prezydent działa po prostu w interesie Polski, polskiego bezpieczeństwa. Bo można mówić o różnych zagrożeniach i niewiele dyskusję, robić.
1: Kto ma największe szanse, dolnośląskie, lubuskie czy zachodniopomorskie? Rozumiem, że pana nie namówię w tym momencie.
0: Myślę, że jest za szybko. A to jest kwestia jednak dużej odpowiedzialności także za słowa. No, wszyscy powinniśmy się cieszyć, że to będzie w Polsce. Wszystko wskazuje, że to będzie w Polsce zachodniej, także z oczywistych powodów, w kwestiach bezpieczeństwa, pewnej logistyki, a także stanowiska strony amerykańskiej, Waszyngtonu, ale czy które z tych miejsc, to dzisiaj myślę, że jeżeli mamy odpowiedzialnie o tym rozmawiać, to jest...
1: Podcast właśnie ze Zbigniewem Boguckim już jest dostępny na naszej stronie internetowej. Fort Trump, ale nie tylko, takie tematy poruszaliśmy. Jeżeli mówimy o rozmowach na antenie Radia Super FM, po 18:00 prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk, a jutro o poranku były zastępca prezydenta Szczecina, obecnie koordynator projektu Akademicki Szczecin Daniel Wacinkiewicz.

0: spacerku na Uniwerek już wam mówiliśmy, aczkolwiek ten spacerek miał swój finał. Dokładnie to w Teatrze Letnim i tam odbyła się druga już wspólna inauguracja roku akademickiego wszystkich publicznych i prywatnych uczelni Szczecina.
1: Najpierw w barwnym korowodzie przeszli przez miasto w ramach spacerku na Uniwerek, potem uroczyście zainaugurowali naukę w nowym roku. Szczecińscy studenci rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. W Szczecinie studiuje coraz więcej osób z zagranicy, podkreśla doktor habilitowana Małgorzata Jarmołowicz, rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.
2: Do Szczecina przybywa rocznie z całego kraju i zagranicy coraz więcej kandydatek i kandydatów na studia. Drogie studentki i studenci, poza pełną ofertą edukacyjną uczelni szczecińskich znajdziecie w tym mieście wszystko, co jest potrzebne do zdrowego i bezpiecznego życia. W opinii językoznawców miejsce, gdzie ludność mówi najczystszą polszczyzną. Miejsce, któremu równie blisko komunikacyjnie do Berlina, Pragi czy Kopenhagi, jak do Warszawy. Miasto znane w Polsce z tego, że leży nad morzem, chociaż do morza jeszcze 60 km linii prostej, ale jest pięknie położone, otoczone licznymi rozlewiskami Odry i jeziora Dąbie, lasami i wzgórzami, gdzie zieleń płynnie wnika w tkankę miejską dzięki idei gwiaździstych arterii i licznych rozległych parków.
1: Potencjał akademickiej społeczności dostrzegają również władze miasta, dodaje Jarmołowicz.
2: Ambitna strategia rozwoju nie tylko ma przyciągać przyszłych studentów, ale też sprawiać, że po studiach zechcą zostać w tym mieście. Jeśli Szczecin ma rozwijać się jako silny ośrodek i dynamiczny ośrodek, dobre miejsce dla życia i rozwoju młodych ludzi, to niezbędne staje się szerokie wsparcie dla studentów, doktorantów i absolwentów.
1: W Szczecinie rok akademicki rozpoczęło dziś ponad 32 tysiące studentów, z tego około 12,5 tysiąca to studenci pierwszego roku.
0: No i za wszystkich bardzo mocno trzymamy kciuki, niech to będzie dla nich dobry rok akademicki.

0: sporcie już dzisiaj mówiliśmy, więc w kolejnej części magazynu, ale to był dzień, między innymi o targach nieruchomości i wyposażenia wnętrz, to wydarzenie w najbliższy weekend w hotelu Cotillard by Marriott, ale mówić będziemy także o tym, że jedna z najbardziej spektakularnych instytucji kultury w mieście, czyli Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, będzie zaczynać nowy sezon artystyczny. Co ciekawego przygotowała? O tym jeszcze w tej godzinie, 27 minut po godzinie 17 na zegarach.
1: Ale to był dzień. Reklama. Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji pod czas rekrutacji.
2: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
3: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
2: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. Na początek o wielkim święcie wokalistyki w Szczecinie. Opera na Zamku rozpoczyna sprzedaż biletów na wyjątkowy koncert w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia instytucji. Na szczecińskiej scenie wystąpi Artur Ruciński, uznawany za jeden z najlepszych barytonów naszych czasów i czołowego śpiewaka werdiowskiego na świecie. Podczas uroczystego wieczoru w marcu usłyszycie najpiękniejsze arie i duety z dzieł Giuseppe Verdiego, Vincenza Belliniego oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na scenie artyście towarzyszyć będzie śpiewaczka i laureatka licznych konkursów wokalnych Marta Mazanek-Matuszewska, a orkiestrę opery na Zamku poprowadzi Agnieszka Nagórka. Natomiast jeszcze w tym miesiącu Dom Kultury Słowianin przejmie Komedia. 20. Festiwal Komedii Szpak. Będzie tam od 22 do 24 października. To jeden z najważniejszych festiwali humoru w regionie. Trzydniowy program Święta Komedii w Słowianinie obejmie wieczór impro oraz ogólnopolski konkurs stand-upu, galę kabaretową i wielki finał i wieczór kabaretowy z klubem Szyderców Bis oraz grupą Rafała Kmity. Sprzedaż biletów właśnie ruszyła. A teraz coś dla czytelników. Marek Stelar, jeden z najpopularniejszych autorów kryminałów, którego twórczość sprawnie oprowadza czytelników po historii i terenach naszego miasta, zaprasza na spotkanie autorskie. Tym razem macie okazję spotkać autora w miejscu, które pojawia się również na kartach jego najnowszej powieści Negocjator. Akcja książki rozgrywa się m.in. w Gryf Arenie. Czy umiejscowienie jednej z kryminalnych historii właśnie w hali widowiskowo-sportowej to przypadek? O tym będzie można porozmawiać z autorem już 15 października. Spotkanie rozpocznie się o 18 w Enea Arenie. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze wiadomości dnia i teraz będziemy Was zapraszać na targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz. To wydarzenie już w sobotę i w niedzielę. Opowiadał o nim na antenie Radio Super FM organizator Maryl Zajdel.
2: Z nowości to na pewno nowe mieszkania. Przede wszystkim nowe domy, nowe działki. Ja oczywiście żartuję, bo to są targi, które są powtarzalne. One się za dużo nie zmieniają. Zmieniają się oferty, zmieniają się nowi deweloperzy, wchodzą nowe firmy. Tendencja jest zawsze ta sama. Sprzedaż i sprzedaż. No i już. Ale my trochę zmieniamy tą formułę. W tej chwili jest też to jest tak bardziej, żeby były rozmowy, spotkania, nawiązane kontakty pomiędzy firmami, pomiędzy deweloperami, żeby to bardziej było koleżeńskie, takie regionalne, mniej konkretne.

0: kiedyś mieliśmy praktycznie 99% to była deweloperka. W tej chwili mamy z 20-30% będzie właśnie wykończenia wnętrz. I to jest nowe coś, co wchodzi.
1: Ale to jest chyba odpowiedź na zapotrzebowanie ludzi.
0: Ja myślę, że tak, że wbiegający, kupujący mieszkanie w takim tempie, jak dzisiaj kupujemy i sprzedajemy, to ludzie też po prostu nie mają czasu na to, żeby to wszystko ogarniać. Bo ta wykończeniówka, jak sama nazwa wskazuje, jest rzeczywiście dla niektórych wykańczająca i to źle robi. Ludzie mają pieniądze, chcą być bardziej wygodni. Mało tego, wbrew wszelkim pozorom okazuje się, że ten tryb właśnie wykończenia przez duże firmy i przy takich wielkich globalnych akcjach dużo tańsza jest niż my indywidualnie kupujemy i sobie to wykończamy.
2: Mówił Marek Zajdel w rozmowie Radio Super FM, pytany przez Jarka Fendlera o targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz. To wydarzenie, przypomnę, sobota, niedziela, Cotillard by Marriott w Szczecinie. To największe targi nieruchomości w naszym mieście.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia, zazwyczaj godzinę drugą naszego spotkania kończymy sportem, a dzisiaj pach, pach, niespodzianka, będzie kultura. I to ta kultura przez duże K, Filharmonię imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie szykuje się do sezonu jesiennego.
2: Plany na nowy sezon artystyczny 2026-27 Szczecińskiej Filharmonii mieszczą się w opasłej książce. Oczywiście nie ma tutaj czasu, żeby wymienić wszystkie koncerty i wszystkie wydarzenia zaplanowane na ten sezon dla melomanów. Natomiast dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii w Szczecinie, Przemysław Neumann, jako jedne z pierwszych wydarzeń wymienił poświęcone patronowi Szczecińskiej Filharmonii, czyli polskiemu kompozytorowi Mieczysławowi Karłowiczowi.
3: Z racji tego, że Karłowicz jest naszym patronem, postanowiliśmy tę okrągłą 150. rocznicę jego urodzin uczcić w wyjątkowy sposób i w grudniu, dokładnie w dzień jego urodzin, 11 grudnia, zainaugurujemy pierwszy Karłowicz Fest. Półtora tygodniowe święto poświęcone w całości naszemu patronowi. Będzie grana jego muzyka, będą pokazywane jego fotografie górskie, będzie wyświetlony film opowiadający o nim, będzie debata w końcu na temat Karłowicza. Chcielibyśmy bardzo tę postać przybliżyć, pokazać ją, ale też pokazać właśnie tę jego twórczość. Oczywiście nie bylibyśmy w stanie własnymi siłami tylko tego dokonać w tak skondensowanym czasie, bo jednak tych utworów trochę jest, dlatego zaprosiliśmy 3 gościnne orkiestry.
2: Od kilku lat Szczecińska Filharmonia stawia na edukację, podkreślał Mateusz Czarnowski, kierownik działu wydarzeń edukacyjnych. Na ten rok oczywiście są zaplanowane kolejne tego typu inicjatywy.
4: Nie jest żadną tajemnicą, że edukacja w Filharmonii w Szczecinie to ważny aspekt. Wychowywanie sobie po prostu nowej publiczności i dokładamy wszelkich starań, żeby co sezon te nasze propozycje były atrakcyjne i żeby zostawiały tych młodych ludzi u nas już potem na wszystkie te atrakcje, o których wspomniał pan dyrektor, piątkowe w przyszłości. Ale do sedna. Ten rok, ten sezon artystyczny to trzeci już sezon obecności Akademii Młodego Melomana pod kierownictwem, można powiedzieć, czy wprowadzeniu Pauliny Wojdygi. W tym roku te koncerty będą opierać się o sylwetki kompozytorów, ich twórczość, ciekawostki.
2: Filharmonia to nie tylko muzyka poważna, ale także wydarzenia z innych gatunków muzycznych, opowiadała Magdalena Wilento, czyli zastępca dyrektora Filharmonii w Szczecinie.
5: Koncerty jazzowe, koncerty z cyklu Filharmonia Light oraz działalność wystawiennicza. To są projekty, które są różne pod względem artystycznym, ale występują pod wspólnym mianownikiem. Je łączy taka idea otwartości, dialogu i współpracy. W nowym sezonie wracamy z kolejną odsłoną naszego cyklu jazzowego. Bardzo zależy nam na tym, aby pokazywać jazz jako gatunek otwarty, jako przestrzeń właśnie do wspomnianego dialogu.
2: Jak podkreśla dyrektor Szczecińskiej Filharmonii Przemysław Neumann, najnowszy sezon artystyczny ma być inspiracją do dobrych spotkań z muzyką, z nami, z bliskimi i z samym sobą.
0: Ale to był dzień.
6: Bo to nie

0: No i proszę bardzo, niewiele czasu nam zostało, bo 2 minuty i będzie 18:00. O godzinie 18:00 wiadomości w Radiu Super FM, a po godzinie 18:00 popołudniowa rozmowa. Dziś Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, o Baltic Economic Congress, a także na przykład o wysokich cenach paliwa. To już na naszej antenie za moment.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte.
2: Praca?
3: Jak zawsze.
2: A ty?
3: Ja?
2: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
3: Chyba czas to nadrobić.
2: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
3: Kobiecość pod dobrą opieką?
2: Koniecznie.
4: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie. Bo jesteś ważna.
5: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północny Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
1: I po reklamie.
2: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
6: Nowa opinia w sprawie zabójcy z Jarosławia. Nadal nie można go przesłuchać. Zatruta przesyłka czy zbieg okoliczności? Śledczy badają incydent w żandarmerii. Coraz mniej polskiego miodu. Na półkach go pewnie nie zabraknie, ale będzie droższy.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nowa opinia biegłych w sprawie Ihora M., mężczyzny aresztowanego po zabójstwie księdza w opactwie w Jarosławiu. Wynika z niej, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębiej. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały zatrucia, a wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych albo radiologicznych. Śledczy sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
7: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
6: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę. Chodzi o jego wypowiedź o radnych KO, którzy, jak twierdzili, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają, a kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
8: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
9: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z całej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
8: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
10: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
8: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
6: Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale to niewiele pomogło. Musimy ratować się importem głównie z Ukrainy i Chin, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
11: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
6: Miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
4: po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Czwartkowe popołudnie w Radiu Super FM i gość obecny w studiu Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej. Kłaniam się pani prezes, dzień dobry.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zapowiadamy wydarzenie, które równiutko za 2 tygodnie będzie się odbywało w Szczecinie, czyli Baltic Economic Congress. Co państwo jako Północna Izba Gospodarcza przygotowaliście w tym roku?
12: To prawda, za 2 tygodnie mamy 5. edycję Baltic Economic Congress. To nasze największe wydarzenie gospodarcze, 15 października w Teatrze Polskim. Teatr będzie przestrzenią do dyskusji na najważniejsze dla gospodarki tematy. I w tym roku będzie to temat bezpieczeństwa. Mamy takie przede wszystkim bardzo ciekawe prelekcje wprowadzające, a więc regionalne partnerstwa dla bezpieczeństwa, rola przemysłu, samorządu, biznesu. Tutaj będzie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan Adam Leszkiewicz. No ale oczywiście trzeba również wymienić naszych znamienitych gości. Gościem specjalnym wydarzenia będzie marszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty. W panelach wezmą też udział profesor Jerzy Buzek, główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski, czy też prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, ale też będzie bardzo dużo naszych rodzimych samorządowców. Będzie z nami pan wojewoda Adam Rudaski, pan prezydent Piotr Krzystek, pan wiceprezydent Michał Przepiera, oczywiście nasz pan marszałek Olgierd Keplewicz i też bardzo dużo ekonomistów banków, pan Cezary Stypułkowski, prezes zarządu banku PKO, również prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych i mamy tutaj również przedstawicieli finansów, założyciel Asset Home Group, pan Michał Wąsik, również pan prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Witold Jabłoński, a taką wisienką na torcie jest power speech w wykonaniu pana Krzysztofa Hołowczyca. Także serdecznie zapraszam.
0: Pani prezes, czy to jest tak, że te tematy bezpieczeństwa to są tematy, które najmocniej interesują przedsiębiorców? Bo to jest, jeżeli się nie mylę, debata inauguracyjna będzie właśnie dotyczyła bezpieczeństwa.
12: To prawda. Wszyscy mamy tą świadomość, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne dla przedsiębiorców. Też przecież ponosimy skutki sytuacji na Bliskim Wschodzie. Każdy z nas przecież płaci więcej za paliwo. Łańcuchy dostaw, wojna na Ukrainie. Więc na pewno bezpieczeństwa będziemy odmawiać przez wszystkie możliwe przypadki. Bardzo się cieszę, że mamy też takich ekspertów, którzy w tej dziedzinie są bardzo mocni, ale też będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, o local content, bo dla nas jest bardzo ważne, żeby te inwestycje, które są realizowane na Pomorzu, one były z udziałem naszych przedsiębiorców, żeby oni byli beneficjentami tutaj tych finansowych korzyści. Wiadomo, że to również zostanie w naszym regionie, bo będzie w podatkach. Także im więcej pozyskamy tych kontraktów dla naszych przedsiębiorców, tym również rozwój naszego regionu będzie wyższy.
0: Pani prezes, tematy związane z bezpieczeństwem czy ze sztuczną inteligencją wydają się być takimi tematami bardzo uniwersalnymi, ogólnopolskimi. Czy tych lokalnych akcentów na Baltic Economic Congress, tych akcentów wynikających z obecności lokalnych przedsiębiorców też będzie dużo?
12: Tak, jak najbardziej. Wspominałam tutaj, że mamy tutaj dużo też naszych przedsiębiorców, firma CSL, Tak jak już wspominałam, prezes Gajowiecki, offshore jest bardzo silnym kołem zamachowym naszego regionu, więc na pewno będziemy te tematy również poruszać, ale też bardzo dużo instytucji finansowych, które w regionie są silne. To jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości, to jest również ZAR, i też dużo banków. Będziemy rozmawiać, jakie narzędzia są dla przedsiębiorców obecnie pomocne, żebyśmy się lepiej rozwijali.
0: To jeszcze zamykając ten temat, koniec kongresu, to jest konkurs dla przedsiębiorców. Wiem, że jeszcze Państwo nie ogłosiliście listy nominowanych, ale rozumiem, że ten konkurs w tym roku również będzie rozstrzygnięty i to jest tradycja, która zostaje utrzymana.
12: Tak, to jest już po raz ponad 10. Konkurs Przedsiębiorca Roku jest również finansowany przez pana marszałka, ma swój patronat. To dla nas jest ogromny zaszczyt, że tak dużo przedsiębiorców aplikuje do tych nagród. To są bardzo prestiżowe nagrody, ponieważ zdobycie takiej nagrody świadczy o tym, że kapituła, która jest również bardzo zacna, bo składa się z tutaj naszych instytucji otoczenia biznesu, stwierdza, że dany przedsiębiorca naprawdę jest autorytetem dla innych i jest to nagroda, którą każdy przedsiębiorca może się pochwalić.
0: 2 minuty i 2 pytania do końca, żeby nie było, że nasza rozmowa dzisiaj, pani prezes, jest tylko dotycząca kongresu, to chciałem zapytać, czy państwo jako Północna Izba Gospodarcza w jakiś sposób reagujecie już na tematy związane z cenami paliw? Dzisiaj rozmawialiśmy o tym z szefem kancelarii prezydenta w porannej rozmowie. 9,21 za litr diesla, tyle widziałem wczoraj, i ponad 8 chyba 8,14 chyba za litr 95. No to nie są takie rzeczy, które przedsiębiorcy mogą sobie wpisać w budżet bez żadnego problemu. Mowa oczywiście o tych wzrostach.
12: Tak, oczywiście. Do premiera Donalda Tuska i do ministra infrastruktury trafiło pismo, w którym sformułowaliśmy 5 postulatów dotyczących wysokich cen paliwa. W opinii Północnej Izby Gospodarczej i naszego zespołu, który powstał, uważam, że temat ten powinien jak najszybciej być zrealizowany, bo niebawem będzie się to odbijało na płynności finansowej firm w województwie zachodniopomorskim i w całej Polsce, ale tak naprawdę będzie to również miało znaczenie dla zwykłego konsumenta, bo te koszty paliwa to są mniej więcej około 20% kosztów w każdej firmie i niebawem będzie to miało znaczenie, jeśli chodzi o ceny na przykład podstawowych produktów. A jak już też słyszymy, mamy również wzrost inflacji, więc to też już powoli ma duże znaczenie. Uważam, że w chwili obecnej najważniejsze byłoby wprowadzenie tej zasady przeznaczenia wpływów z podatków od nadzwyczajnych zysków sektora paliwowego na wsparcie najbardziej dotkniętych przedsiębiorców, ale również należałoby te obciążenia, które są w cenie paliwa, czyli chodzi nam o zmniejszenie tych fiskalnych obciążeń w cenie paliwa. No i oczywiście mamy również postulat celowanej tarczy paliwowej dla przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają te skutki. Więc mamy ogromną nadzieję, że rząd odpowie na nasze apele.
0: To jeszcze ostatnie 30 sekund. Podsumowaliście państwo sezon turystyczny, czy jeszcze nie? No dzisiaj jest 1 października, więc już chyba to jest ten moment przejścia w ten stan jesienny.
12: Ten sezon był bardzo dobry, mimo tego, że pogoda była różna. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że Bałtyk staje się kurortem całorocznym. Około 60% hoteli jest otwarty przez cały rok, więc my czekamy na następne weekendy, na święta, więc hotelarze są na to gotowi. Uważam, że nasz Bałtyk jest coraz bardziej atrakcyjny i może konkurować już też z zagranicznymi kurortami.
0: Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, na 2 tygodnie przed Baltic Economic Congress gościła w studiu Radia Super FM i zapraszała na to wydarzenie. Pani prezes, bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo i zapraszam na nasz kongres na stronie balticeconomiccongress.pl.
0: 15 października, czyli równo za 2 tygodnie, to właśnie wydarzenie. Ja już też dziękuję Wam za uwagę, ale to nie jest moje ostatnie słowo, bo ja się z Wami jeszcze słyszę dzisiaj po godzinie 22, a więc trzymajcie się i do usłyszenia później.

0: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i kolejny mecz Ligi Narodów. Tym razem z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
6: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
5: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Michał Waszkiewicz.
7: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery. Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Magda Linet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Z Czeszką Polka zmierzyła się po raz szósty i doznała trzeciej porażki. To czwarte kolejne zawody, które Linet kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Świątek zagra z Chinką Xin Yu Gao, która pokonała Węgierkę Pane Udvardi 6-2, 6-3.
8: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Super FM.
1: Już za chwilę wiadomości.
2: Let's go. Nowość w Super FM.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
7: Jest 19. Wiadomości Super FM.
8: Paliwa coraz droższe, wyraźnie ponad 8,9 zł. Nie zawahamy się uruchomić artykułu 5 NATO, mówi unijny komisarz. Sławomir Mentzen podpadł policji, a zwłaszcza policjantkom.
0: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Płacimy jeszcze więcej za wszystkie paliwa. Benzyna w tym tygodniu podrożała średnio o 14 groszy za litr, olej napędowy o 11 groszy. Sytuację pogorszyły zapowiedzi wstrzymania eksportu oleju napędowego przez Stany Zjednoczone, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
9: To może przeszkodzić i stanąć znowu na drodze obniżek cen paliw na stacjach.
8: Bo jak podkreślają eksperci, sytuacja na rynku paliw jest nadal wyjątkowo niestabilna, a wszystko zależy od tego, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli Rosja zaatakuje zakłady w państwach europejskich, które produkują uzbrojenie dla Ukrainy, uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, powiedział komisarz Unii do spraw obronności Andrius Kubilius. To komentarz do rosyjskich gróźb i działań hybrydowych. Ostatnio Rosja groziła Europie użyciem pełnego arsenału, jeśli NATO uderzyłoby w Królewiec. Stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze ze względu na płeć jest niebezpieczne. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wzbudził kontrowersje, zdaniem niektórych powiela stereotypy dotyczące kobiet. Skomentował w internecie informacje o zatrudnieniu przez policję nowych funkcjonariuszek. Napisał, cytat, od razu czuję się bezpieczniej. Zostało to powszechnie odebrane jako ironia. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że nowych policjantów obowiązują te same wymogi niezależnie od płci.
10: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
8: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. 46-latek podejrzany o próbę wysadzenia firmy w Elblągu usłyszał zarzuty. Według śledczych zostawił przy przyłączu gazowym pojemniki z łatwopalną cieczą i prowizoryczne urządzenie, które mogło doprowadzić do wybuchu. Jak podawała policja, mężczyzna jest byłym pracownikiem firmy. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Mieszkańcy Bielska-Białej dostali pierwszą w mieście tężnię solankową. Obiekt powstał na osiedlu karpackim dzięki budżetowi obywatelskiemu i wsparciu spółdzielni mieszkaniowej. Tężnia wytwarza leczniczy aerozol solankowy, a godzina spędzona w jej pobliżu ma dawać korzyści porównywalne do kilku dni nad morzem, pod warunkiem jednak, że jest dobrze konserwowana. Pani Maria ma 100 lat i wciąż pracuje, bo mówi, że chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówi, jest taką wewnętrzną najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się śpieszą i czasem popełniają błędy.
11: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd. Drugą setkę by się chciało.
8: A mówimy o tym, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
7: Dobry wieczór, tu Super FM.
0: Super.

0: Reklama.
1: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie. Super FM Sport.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z 15 zawodnikiem świata, Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58 zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xinyu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę Panę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastremską, a Magdalena Fręch z 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkową. Z turniejem w pierwszej rundzie pożegnały się Katarzyna Kawa i Magdalinet. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra wynikami nas nie rozpieszcza, to cieszą te osiągane przez naszą kadrę do lat 21, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A selekcjoner naszej młodzieżówki Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
20: O zwolnieniu Jana Urbana jeszcze nikt głośno nie mówi, ale nasza reprezentacja rozczarowuje. W dwóch meczach Ligi Narodów zdobyła ledwie punkt. Jutro zagra w Warszawie z Rumunią, która zaczęła jeszcze gorzej. Tamtejsze media piszą wprost, obaj selekcjonerzy grają o posadę. Środowisko sportowe w Polsce jest już poirytowane niedasizmem i brakiem wiary Urbana w potencjał swoich zawodników, co podkreśla ostatnio często. I tu cały na biało wjeżdża trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek. Jego zespół wygrał właśnie 9 mecz z rzędu ze Szwecją 3-0, a selekcjoner w kanale sportowym o zawodnikach mówi tak.
21: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość, w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
20: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się styl. Do wyników nie można się było przyczepić, w przeciwieństwie do Urbana.
19: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
22: Dobry wieczór.

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Rządowy samolot sprowadził polskiego pacjenta z Filipin. Wracamy do afery Collegium Humanum. Sąd aresztował 6 osób. Coraz mniej miejsc w akademikach. Dziś zaczął się rok akademicki.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach pacjent wrócił do Polski rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz.
3: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
1: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Sąd aresztował 6 osób zatrzymanych dziś w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Ogółem zatrzymano już 11 osób. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach. Miały się one zajmować wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 78-letni mężczyzna odpowie za próbę podpalenia samochodu. Auto stało przed komendą policji w Ciechanowie. Policjanci czuli zapach benzyny. Pod zaparkowanym samochodem znaleźli torby wypełnione paliwem i świeczkę, która mogła doprowadzić do pożaru. Szybko namierzyli podejrzanego dzięki monitoringowi. Mężczyzna zaprzecza, że to on jest sprawcą zagrożenia. Policja nie ma wątpliwości, nie tylko dlatego, że nagranie było wyraźne, ale też dlatego, że dobrze zna podejrzanego z różnego rodzaju wcześniejszych interwencji. Protesty uczniów we Francji eskalują. Doszło do starć z policją. Setki osób zostało zatrzymanych, a dziesiątki odniosły obrażenia. Od ubiegłego tygodnia uczniowie protestują przed szkołami, domagając się m.in. lepszej organizacji planów lekcji i zmian w liczebności klas. W akcję włączyli się też nauczyciele, bo niedobory kadrowe powodują kolejne problemy w wielu placówkach.
4: Martwimy się o naszych uczniów. To pierwszy powód, dla którego tu jesteśmy. Popieramy również ich postulaty. Warunki materialne w szkołach są okropne. Wcale nie są w stanie pomieścić wszystkich uczniów, a czasami w szkole brakuje nawet miejsca na przeprowadzenie wszystkich lekcji.
5: Chodzi nam przede wszystkim o brak środków na finansowanie krajowego systemu edukacji oraz stan naszych szkół. Niektóre sufity wyglądają, jakby miały się na nas zawalić. W zeszłym roku spadały na nas szyby z okien. W internacie są szczury i myszy. To po prostu nie jest normalne.
1: Do licealistów dołączyli też studenci. Już zorganizowali blokady na kilkunastu uczelniach. Z kolei polscy studenci mają coraz mniej miejsc w akademikach, mówi specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk.
6: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
1: W publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów. W Polsce studenci zaczęli dziś nowy rok akademicki.
0: Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: To będzie duże filmowe wydarzenie. Powstaje film, którego bohaterem będzie legendarny Fred Astaire. I już dziś w produkcji tej przewiduje się oscarowy sukces. Główną rolę w tym filmie zagra najbardziej kasowy aktor w historii, Tom Holland. Realizacja filmu o Fredzie Astaire, wybitnej postaci XX wieku, wywołuje poruszenie. Artysta nie chciał, by powstała jego filmowa biografia. Pomimo tych zastrzeżeń, studio Sony realizuje projekt z Tomem Hollandem w głównej roli. I już zaczyna być sporo zamieszania wokół tej produkcji. Fred Astaire zmarł w 1987 roku, a wraz ze śmiercią artysty skończyła się pewna niepowtarzalna era. Mimo pojawiania się wielu utalentowanych naśladowców w kolejnych pokoleniach, świat nigdy więcej nie zobaczył tancerza o tak unikalnym wyczuciu rytmu, lekkości i finezji. Frederick Austerlitz urodził się w 1899 roku w mieście Omaha w stanie Nebraska, jako syn austriacko-niemieckich emigrantów. Karierę taneczną zaczął niezwykle wcześnie. Miał zaledwie 6 lat, gdy jego matka dostrzegła ogromny potencjał taneczny u córki Adele i nakłoniła do nauki także syna, przy okazji zmieniając rodzinne nazwisko na bardziej chwytliwe i sceniczne – Astaire. W swoim testamencie gwiazdor wyraźnie zastrzegł, że nie życzy sobie, by ktokolwiek w przyszłości wykorzystał jego wizerunek w filmie biograficznym. Swoją decyzję tłumaczył krótko. Robię to, ponieważ nie życzę sobie, by moje życie było przedmiotem błędnej interpretacji, co, gdyby taki film powstał, byłoby nieuniknione. Mimo jednoznacznego stanowiska samego Astaire'a, w 2021 roku studio Sony ogłosiło pracę nad filmem biograficznym, w którym postać legendarnego tancerza i aktora ma się wcielić gwiazda Spidermana Tom Holland. Wywołało to ogromną falę krytyki i dyskusji w mediach. Teraz projekt nabiera realnych kształtów, a do obsady dołączyły kolejne wielkie nazwiska. Obok Toma Hollanda na ekranie pojawi się Margaret Qualley, która zagra Adele Astaire, starszą siostrę Freda i jego pierwszą partnerkę sceniczną, oraz Sabrina Carpenter, która wcieli się w kultową partnerkę taneczną Freda, Ginger Rogers. Takie produkcje mają spory oscarowy potencjał, jest spora szansa na udany hollywoodzki film. Historia Freda Astaire'a brzmi ciekawie. Tom Holland na pewno będzie musiał zaprezentować się od wybitnej, tanecznej strony. Ma w tym doświadczenie, bo tańczył podobno znakomicie w scenicznej wersji musicalu Billy Elliot. To może być prawdziwe wydarzenie, ale na film będziemy musieli poczekać jeszcze kilka lat.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
0: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
0: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 000 złotych.
0: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek, czas na serwis kulturalny i najważniejsze wydarzenia artystyczne, które czekają na Was w Szczecinie. A na początek potrójny jubileusz na polskiej scenie muzycznej. Natalia Kukulska ruszyła w jesienną trasę koncertową pod hasłem Czy ona jest taka jak ja? Występuje w najpiękniejszych salach w Polsce, a w niedzielę będzie w Filharmonii w Szczecinie. Pretekstem do tego świętowania są 50. urodziny artystki, 40-lecie premiery dziecięcej płyty Natalia, pierwszej w historii polskiej fonografii, która okryła się platyną, no i 30-lecie wydania debiutanckiego albumu Światło. Podczas koncertu w Filharmonii usłyszycie utwory z kultowych krążków lat 90. przełomowego albumu Sexy Flexi oraz projektu Czułe Struny. Nie zabraknie też piosenek z filmów Disneya i muzycznego mrugnięcia okiem w stronę dziecięcych przebojów. O zupełnie nowy wymiar brzmieniowy i elegancję znanych kompozycji zadba poszerzony skład zespołu z Towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego Atom String Quartet. Koncert w niedzielę o 19:00. Filharmonia teraz przeżywa swój ważny moment, bo jutro uroczyście inauguruje swój 79. sezon artystyczny. To początek nowej muzycznej podróży pełnej spotkań z wybitnymi dziełami różnych epok, cenionymi dyrygentami i laureatami prestiżowych konkursów międzynarodowych. W tym sezonie powrócą popularne cykle, takie jak Pomniki i Symfoniki, prezentujący największe dzieła literatury orkiestrowej, a także cykl Filharmonia, skupiający się na twórczości i działalności kobiet w świecie muzyki. Początek o 19:00. Przed nami też finałowy weekend z wyjątkowym kinem. Trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy Senior Movie, organizowany przez Stowarzyszenie Kamera. To niezwykła impreza, która oddaje głos twórcom po 60 oraz promuje kino łączące pokolenia. Jutro dzień pod znakiem konkursu 60+ w kinie Pionier. Sobota upłynie pod znakiem mistrzowskich lekcji i pokazów w ramach cyklu Okno na Zachód. Pokazy będą w Willi Lenza i w siedzibie Kamery. Natomiast wieczorem Centrum Solidarności Stocznia pokaże dokument Bałuka Adama Zadwornego i Ernesta Saja. W niedzielę zaś finał festiwalu w Willi Lenza i uroczysta gala wręczenia nagród. Wstęp na seanse i wydarzenia festiwalowe odbywa się na podstawie bezpłatnych wejściówek wydawanych pół godziny przed wydarzeniem.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Dobry wieczór.

0: Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Plaża w Ustce znów otwarta, służby usunęły ropopochodną substancję. Rewolucja w światowym tenisie, nagrody dla kobiet wreszcie zrównają się z nagrodami dla mężczyzn.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą dodatkowych zysków firm paliwowych. Po podpisaniu przekaże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Według niej koncerny paliwowe mają odprowadzać dodatkowy podatek w związku z tym, że bardzo wzbogaciły się na drożejącej ropie. Budżet się wzbogaci i dzięki temu będzie można opłacić program obniżek cen paliw, podobny do tego, który działał w wakacje. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan nadal uniemożliwia przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni mężczyzna zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
4: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
4: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia. Jeśli będzie pozytywna, to Ihor M. w końcu będzie mógł usłyszeć zarzuty, a te są gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie.
3: Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku zwolni ponad 4200 pracowników. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację. Grzegorz Kozioł.
6: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
7: Jako rząd robimy wszystko, żeby tego wsparcia na tyle, na ile jest to prawnie możliwe, bo jesteśmy zobowiązani także prawem europejskim udzielać. Natomiast nie widzimy dzisiaj zagrożenia dla płynności spółki.
6: Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych skonsolidowanej straty netto. W drugim kwartale bieżącego roku strata netto wyniosła ponad 400 milionów złotych wobec 600 milionów złotych straty w pierwszym kwartale 2026 roku.
3: Znowu można spacerować po plażach Ustki. Służby usunęły już substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Ostatnio na piasku turyści znaleźli oleiste bąble, przez co plaże zamknięto. Ustka, Rowy i Poddąbie już działają. Jutro Urząd Morski udostępni pozostałe plaże w okolicy. Warszawa przekazała Ukrainie 5 autobusów Solaris. Trafiły one do miasta Drohobycz, leżącego na zachodzie kraju. To wspólna inicjatywa producenta autobusów oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, a poparł to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Autobusy mają 18 lat, zostały już wycofane z kursów. Od przyszłego roku tenisistki i tenisiści będą zarabiać tyle samo we wszystkich wspólnych turniejach rangi 1000. Taką decyzję ogłosiła organizacja WTA. Podkreśla, że to przełom dla światowego tenisa. Równe nagrody pieniężne obejmą m.in. turnieje Wielkiego Szlema.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: I po reklamie.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Super FM.
3: To jest nowa piosenka. Nowość.
4: Nowość.

0: 2022. Wiadomości Super FM.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Głośna sprawa zaorania drogi przez rolnika, sąd nie odda mu traktora. Powiemy też, ile powinien ważyć maksymalnie szkolny plecak.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
3: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Prezydent zapowiedział też, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie ustawy w trybie następczym. Ustawa ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Wracamy do głośnej sprawy zaorania traktorem świeżej drogi przez rolnika z Gliwic. Rolnik na razie nie odzyska swojego ciągnika, tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat mężczyzny Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
4: Musimy to udokumentować, mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
1: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Nie projekt rządowy, a poselski jest nowy plan na próbę likwidacji funduszu kościelnego w Polsce. To jedna ze 100 przedwyborczych obietnic obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce złożyć Lewica, mówi minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy.
5: To jest podobna sprawa również jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, jest trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie i namawiają naszych wyborców do głosowania na Lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji.
1: Fundusz kościelny to niecałe 300 milionów złotych z budżetu państwa przeznaczanych na składki ubezpieczeniowe dla duchownych. Ten Mercedes pamięta czasy przedwojennej Warszawy, ale to współczesna okazała się dla niego pechowa. Zabytkowy 170V z 1938 roku został rozbity w kolizji na ulicy Wspólnej. Mercedes uderzył w tył innego pojazdu, którego kierująca wcześniej zahamowała. Zabytkowego Mercedesa czeka kolejna renowacja. Za ciężkie i źle dopasowane plecaki to problem wielu polskich uczniów. Efekt: coraz częściej dzieci skarżą się na bóle pleców, mają wady postawy. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska podkreśla, że nie tylko podręczniki są winne. Warto od czasu do czasu sprawdzić zawartość plecaka dziecka. Jak mówi, uczniowie często noszą w nich wiele niepotrzebnych rzeczy.
6: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
1: Normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
7: Ale to był dzień.
8: Można powiedzieć, że czwartek już nam prawie uciekł. Minęła godzina 22. Cześć, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Michał Kaczmarek. Czas na krótkie, radiowe, skondensowane podsumowanie dnia. A zaczniemy od tego, że prezydent Karol Nawrocki jutro odwiedzi Stargard. Dziś w porannej rozmowie Radia Super FM rozmawialiśmy o tym ze Zbigniewem Boguckim, szefem Kancelarii Prezydenta.
9: Pan prezydent chce się spotykać z Polakami. Dotrzymuje tej obietnicy. Chce być w każdym powiecie, którego nie udało się odwiedzić jeszcze w czasie kampanii wyborczej w zeszłym roku. I właśnie powiat stargardzki, samo miasto Stargard jest takim miejscem, więc jutro serdecznie zapraszam w imieniu pana prezydenta. Jutro w piątek 2 października o godzinie 17 otwarte spotkanie, podkreślam to, otwarte spotkanie dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć się z prezydentem, chcą posłuchać prezydenta na rynku w Stargardzie. Warto być troszkę wcześniej, czyli tak do 16.30, tak żeby te kwestie związane z bezpieczeństwem, z organizacją całej imprezy można było dopiąć, więc zachęcamy wszystkich, którzy chcą ze Stargardu, z okolic Stargardu, ale z tych powiatów ościennych również oczywiście w sposób naturalny zapraszam mieszkańców Szczecina, bo to bardzo niedaleko. Tak jak mówiłem, pan prezydent chce odwiedzić każde miejsce w Polsce, w którym nie był, a nie był jeszcze w Stargardzie.
8: Pierwszy dzień października to tradycyjnie rozpoczęcie roku akademickiego. Działo się w Szczecinie już po raz drugi. Szczecińskie uczelnie wyższe wspólnie zainaugurowały rok akademicki.
10: Do Szczecina przybywa rocznie z całego kraju i zagranicy coraz więcej kandydatek i kandydatów na studia. Drogie studentki i studenci, Poza pełną ofertą edukacyjną uczelni szczecińskich znajdziecie w tym mieście wszystko, co jest potrzebne do zdrowego i bezpiecznego życia. W opinii językoznawców miejsce, gdzie ludność mówi najczystszą polszczyzną. Miejsce, któremu równie blisko komunikacyjnie do Berlina, Pragi czy Kopenhagi, jak do Warszawy. Miasto znane w Polsce z tego, że leży nad morzem, chociaż do morza jeszcze 60 km linii prostej, ale jest pięknie położone, otoczone licznymi rozlewiskami Odry i jeziora Dąbie, lasami i wzgórzami, gdzie zieleń płynnie wnika w tkankę miejską dzięki idei gwiaździstych arterii i licznych rozległych parków.
7: Potencjał akademickiej społeczności dostrzegają również władze miasta, dodaje Jarmołowicz.
10: Ambitna strategia rozwoju nie tylko ma przyciągać przyszłych studentów, ale też sprawiać, że po studiach zechcą zostać w tym mieście. Jeśli Szczecin ma rozwijać się jako silny ośrodek i dynamiczny ośrodek, dobre miejsce dla życia i rozwoju młodych ludzi, to niezbędne staje się szerokie wsparcie dla studentów, doktorantów i absolwentów.
7: W Szczecinie rok akademicki rozpoczęło dziś ponad 32 tysiące studentów, z tego około 12,5 tysiąca to studenci pierwszego roku.
8: To była relacja Piotra Jarząbka. Piotr Jarząbek również rozmawiał ze studentami. Jak oni zapatrują się na rozpoczęcie roku akademickiego? Od głosów entuzjastycznych po głosy defetyczne. Posłuchajcie.
7: Witam, witam. Jak tam wrażenia ze spacerku?
11: No bardzo dobrze, przyjemnie. Bardzo dużo ludzi, to na pewno, bardzo dużo szkół.
7: Pogoda też dopisała?
11: Jasne, wydaje mi się, że wyczarowana.
7: Zamówili chyba.
11: Tak jest.
7: Jak tam dzisiaj spacer?
12: Fajnie, bardzo fajnie.
7: Dużo ludzi, więcej niż myślałaś?
12: Tak, tak, dużo.
7: A jak studia? Jak nadzieje na ten rok?
12: Pozytywnie, będzie okej. Okay.
7: Pierwszy rok, czy nie?
12: Tak, tak, pierwszy.
7: No to pewnie stresik?
12: Troszeczkę tak, tak.
7: Jak tam się dzisiaj spaceruje?
13: A całkiem dobrze. Przyjemny klimat.
7: Tak jest, dużo studentów.
13: O, bardzo dużo. Nas się tyle nie spodziewałem.
7: Pierwszy rok?
13: Drugi.
7: O, i jak wrażenia?
13: Całkiem dobrze, szczerze mówiąc.
7: A nadzieje na ten rok jakieś masz?
13: Przeżyć.
8: A jeżeli mówimy o wielkich inauguracjach, to 2 tygodnie, równo tyle pozostały do Baltic Economic Congress. O tym wydarzeniu rozmawialiśmy z Hanną Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej, w popołudniowej rozmowie.
14: Za 2 tygodnie mamy 5. edycję Baltic Economic Congress. To nasze największe wydarzenie gospodarcze, 15 października w Teatrze Polskim. Teatr będzie przestrzenią do dyskusji na najważniejsze dla gospodarki tematy. I w tym roku będzie to temat bezpieczeństwa. Mamy takie przede wszystkim bardzo ciekawe prelekcje wprowadzające, a więc regionalne partnerstwa dla bezpieczeństwa, rola przemysłu, samorządu, biznesu. Tutaj będzie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan Adam Leszkiewicz. No ale oczywiście trzeba również wymienić naszych znamienitych gości. Gościem specjalnym wydarzenia będzie marszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty. W panelach wezmą też udział profesor Jerzy Buzek.
8: A tematy akademickie powrócą w porannej rozmowie Radio Super FM w piątek. Będzie jutro z nami o poranku na żywo Daniel Wacinkiewicz, obecnie prezes Technoparku i pełnomocnik prezydenta do spraw projektu Akademicki Szczecin, a wcześniej wiceprezydent Szczecina. Więc zapraszam, słyszymy się jutro po godzinie 8 rano.